0: Dziękujemy.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Uluru, które wznosi się 350 metrów nad otoczeniem na środkowej australijskiej pustyni, jest jednym z najważniejszych naturalnych miejsc aborygenów. Jednak dla geologów masyw o długości 3 km i szerokości 2 ma zupełnie inną atrakcję, swoją wyjątkową historię. Na przestrzeni setek milionów lat uformował się twardziec będący wynikiem różnych osadów, które niegdyś pokrywały morze. Wiele osób, które zabrały do domu naturalną pamiątkę z wizyty z Uluru, skarżyło się potem na niewytłumaczalne poczucie pecha. I wtedy wydarzyło się niewiarygodne. Po tym, jak przynieśli skradzione kamienie z powrotem na mistyczną górę, podobno ich pech się zakończył. Jak uważasz, czy klątwy pecha są powiązane z duchami, które według aborygenów zamieszkują Uluru? Historie takie jak ta miały miejsce raz po raz. Niektórzy ludzie pisali listy o swojej wizycie na Uluru, ujawniając wszystkie dziwne i prawie niewiarygodne rzeczy, które przydarzyły im się po zabraniu naturalnego artefaktu z tego obszaru. Zgłaszali wszystko, od trudności finansowych przez utratę życia bliskich po kradzieże. Jednak tak jak wspominałem przed chwilą, w prawie każdym przypadku klątwa została zdjęta, gdy tylko przedmioty zostały zwrócone. Wydaje się, że nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje, ale stało się to tak powszechnym problemem, że wielu ludzi zaczęło w to wierzyć, nawet ci, którzy mogą nie wierzyć w zjawiska paranormalne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kim Jong-un. Od 17 grudnia 2011 roku faktyczny przywódca Korei Północnej, piastujący stanowiska naczelnego dowódcy koreańskiej Armii Ludowej, pierwszego przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, pierwszego sekretarza, a następnie przewodniczącego Partii Pracy Korei. Kim Jong-un to jedyny na świecie generał, w dodatku odznaczony 4 gwiazdkami, który nie ma żadnego doświadczenia wojskowego. Dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongczangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Sama Korea Północna jest jednym z najściślej kontrolowanych społeczeństw na świecie. Władze na każdym kroku sieją propagandę o tym, jak wspaniale żyje się w tym kraju. Jednak mimo takiego dobrobytu i bezpieczeństwa, wódz tego narodu należy do jednych z najlepiej strzeżonych osób na świecie. Podczas wystąpień publicznych przywódca Korei jest ochraniany nawet przez kilkunastu osobistych ochraniarzy. Przywódca obecnie mieszka w ściśle strzeżonej rezydencji mieszczącej się w rejonie Wonsan, jednym z najpiękniejszych miejsc w kraju. Warto też wspomnieć o samochodach Kima. Znany on jest z poruszania się Mercedesem klasy S w wersji Pullman. Jest to przedłużona wersja opancerzonego modelu S, czyli najbardziej luksusowego w linii Mercedesa. Samochód z zewnątrz wygląda zwyczajnie, jednak posiada elementy ochronne zapewniające bezpieczeństwo i komfort na najwyższym poziomie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cyklokosmia Rickettsii, zwany również chińskim pająkiem pułapkowym, to gatunek o niezwykłym i fascynującym zachowaniu. Pochodzi z Chin. Ten pająk stosuje unikalną strategię obrony i polowania, które przypominają tajemniczość filmów szpiegowskich. Najbardziej charakterystyczną cechą tych pająków jest ich disco-idealna część odwłokowa, która wygląda jak moneta, służąca do zamykania wejścia do ich tuneli. Gdy pająk chowa się w swoim dole, jedynie ten twardy, okrągły dysk jest widoczny na powierzchni, co daje efekt podobny właśnie do monety leżącej na ziemi. Ta unikalna adaptacja służy jako skuteczny mechanizm obronny przed drapieżnikami. Cyklokosmia Rickettsii prowadzi w dużej mierze podziemne życie. Pająki z tego gatunku wykopują tunele o głębokości do 30 cm, które służą im jako dom, schronienie i miejsce polowania. To, co jeszcze fascynuje w pająku, to jego niesamowite zdolności inżynieryjne. Te pająki są prawdziwymi mistrzami budownictwa, potrafią wykopać i utrzymać skomplikowane systemy tuneli. Cyklokosmia Rickettsii to fascynujący przykład adaptacji i przetrwania w świecie natury. Choć mogą wydawać się niewinne z powodu swojego niewielkiego rozmiaru i unikalnego wyglądu, te pająki są prawdziwymi mistrzami kamuflażu i strategii obronnych. Cyklokosmia Rickettsii, jak większość pająków, jest jadowity. Pająki z tej rodziny znane są jako pająki pułapkowe. Są zwykle wyposażone w silne kły i jad skuteczny do polowania na ich ofiary. Warto jednak zauważyć, że choć jad pająków jest skuteczny w neutralizowaniu małych ofiar, takich jak owady, rzadko stanowi zagrożenie dla ludzi. Chociaż niektóre pająki są bardziej jadowite od innych, większość z nich jest niegroźna dla człowieka, chyba że osoba ugryziona jest alergiczna na jad pająka. W przypadku gatunku Cyklokosmia Rickettsii brak jest konkretnych informacji o skutkach jego ugryzienia dla człowieka.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Togo. Togo to niewielki kraj w zachodniej Afryce, który boryka się z wieloma problemami, a przede wszystkim z biedą. Znajduje się w pierwszej trzydziestce najbiedniejszych krajów na świecie. Ma burzliwą historię, która obejmuje kolonializm, walki o niepodległość i brutalne polityczne konflikty. Najsłynniejszą atrakcją kraju jest Kutamaku, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdują się tam charakterystyczne gliniane domy nazywane Takienta. Niektóre potrafią być dwupiętrowe i znajduje się w nich szereg pomieszczeń, w tym na przykład spiżarnie. Niektórzy obawiają się jednak, że jest to jedno z tych miejsc, które niedługo może zniknąć lub przynajmniej straci swój autentyczny charakter. Już dziś część mieszkańców prosi o drobne datki w zamian za fotografowanie ich domów. Togo jest również znane z religii wudu, która jest żywym elementem codziennego życia dla wielu mieszkańców kraju. Do dziś funkcjonują tam targi fetyszy, gdzie można znaleźć wszelkiego rodzaju amulety, czaszki czy zmumifikowane głowy zwierząt. Na miejscu lokalni kapłani doradzą, co wybrać i pomogą w przeprowadzeniu magicznych rytuałów. Należy jednak uważać na lotnisku, by nie przywieźć ze sobą pozostałości jakiegoś zagrożonego gatunku. Do dziś wiele osób wierzy w moc wudu. Według oficjalnych statystyk ponad 30% mieszkańców Togo wyznaje tradycyjne religie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Nanorurki azotku boru. Znane przemysłowo jako BNNT. W 2017 roku naukowcy z australijskiego Deakin University opracowali nowy materiał kompozytowy mający szansę znaleźć zastosowanie w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, energetycznym i medycznym. Materiał jest ultralekki, supermocny oraz odporny na niezwykle wysokie temperatury. Został odkryty już w 1995 roku, jednak dopiero niedawno opracowano technologię pozwalającą na produkowanie go w skali przemysłowej. Nowa metoda tworzenia BNNT jest oparta o zmodyfikowaną metodę mielenia w młynie kulowym i wyżarzania tuszem borowym. Nanocząsteczki boru są mieszane w młynie kulowym z azotanem metalu w etanolu, tworząc roztwór podobny do atramentu, który jest następnie wyżarzany w gazie zawierającym azot w celu wytworzenia nanorurek. BNNT jest oprócz wyjątkowej wytrzymałości również odporny na bardzo wysokie temperatury, przekraczające nawet 800 stopni Celsjusza. Oprócz tego jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe i ma dobre właściwości elektryczne.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Swobodne spadanie SCAD Soweto RPA. Po wspinaczce drabiną śmiałek wynoszony jest specjalną windą, pod którą znajduje się siatka na dmuchanym stelażu. Osoba chcąca wykonać spadek przypinana jest do specjalnej platformy, a następnie następuje zwolnienie blokady i śmiałek spada pionowo w dół. Spadek to około 40 metrów, a kończy się on lądowaniem na wspomnianej wcześniej siatce, która jest jedynym zabezpieczeniem. Atrakcja jest bardzo popularna i przyciąga wielu turystów. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie udziału w takiej turystycznej atrakcji, przyznają, że podczas spadania człowiek ma wrażenie, jakby czas zwalniał i wszystko działo się w zwolnionym tempie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Dzień dobry, Władysław Bałtycki-Ziegłania. Bilet do kina. Dziś mam zamiar przedstawić ścieżkę dźwiękową z filmu Dobry, Zły i Brzydki. Oryginalny album. Płyta jest autorstwa Ennio Morricone, ponieważ ten pan skomponował całą muzykę do tego filmu, kultowego zresztą. Oryginalny album został wydany w roku 1966, a zremasteryzowany i rozszerzony w roku 2004. I taki album usłyszymy. Więcej utworów. No więc Dobry, Zły i Brzydki. Ścieżka dźwiękowa została wydana, tak jak już powiedziałem, wraz z westernem The Good, The Bad and The Ugly w reżyserii Sergio Leone. Muzykę skomponował, jak już mówiłem, Ennio Morricone, częsty współpracownik Sergio Leone. Jego charakterystyczne, oryginalne kompozycje zawierające odgłosy strzałów, gwizdanie, jodłowanie przenikają cały film. Główny temat przypominający wycie kojota to dwunotowa melodia, która jest częstym motywem i zużywana dla trzech głównych postaci z innym instrumentem użytym dla każdej z nich. Flet dla Blondie, arglifono dla Angelines i ludzkie głosy dla Tuco. Muzyka uzupełnia

między innymi sceny wojny secesyjnej w filmie, zawierając żałobną balladę The Story of a Soldier, śpiewaną przez więźniów podczas tortur Tuco przez Angel Eyes. Słynny punkt kulminacyjny filmu, czyli trójstronna konfrontacja Meksykanów, rozpoczyna się melodią The Ecstasy of Gold, po której rozbrzmiewa The Trio. Główny temat był hitem w 1968 roku. Album ze ścieżką dźwiękową znajdował się na listach przebojów przez ponad rok, osiągając czwarte miejsce na liście albumów pop magazynu Billboard i dziesiąte miejsce na liście czarnych albumów. Główny temat był również hitem amerykańskiego muzyka Ugo Montenegro, którego wykonanie na syntezatorze Moog było singlem numer 2 na liście przebojów pop magazynu Billboard w roku 1968. W 2008 roku ścieżka dźwiękowa została zaprezentowana w Grammy Museum podczas LA Live. Album został zremasterowany i ponownie wydany przez Capitol Records w maju 2004 roku, zawierając 10 dodatkowych utworów muzycznych z filmu. Europejska wersja wydana przez GDM Music w 2001 roku zawiera jeszcze więcej muzyki, a jej czas trwania wynosi 59 minut. W 2020 roku hiszpańska wytwórnia Quartet Records wydała 3-płytowe wydawnictwo prezentujące pełną ścieżkę dźwiękową i oryginalny album. I oto utwory składające się na tą ścieżkę dźwiękową: The Good, The Bad and The Ugly, The Sundown, Sentence, Escape on a Horse, The Rope Bridge, The Strong Chase, The Desert, The Carriage of the Spirited, of the Spirits, Saint Anthony's Mission, Father Ramirez, Marcia, The Story of a Soldier, The Military Train, The End of a Spy, The Bandit with Missing Hand, Two Against Five, Marcia Without Hope, Death of Soldier, The Ecstasy of Gold i na koniec The Trio, wersja rozszerzona. Posłuchajmy sobie więc tej ścieżki dźwiękowej Ennio Morricone. Rok 1968 chyba mówiłem, tak? Nie, rok 1966, ścieżka dźwiękowa z filmu Dobry, zły i brzydki. Słuchamy.

0: des ciels brouillés.
1: Play the piano?
2: Mm-hmm.
1: Well, I've never seen a dog that played the piano before.
3: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
4: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Węgry, przekracza 25%.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Będzie taki dzień, kiedy Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja, Rosja

wtorkowy, punk-rockowy wieczorek. Z wami Sergiej. Zapraszam, brzęk żelaznej kurtyny.

kilka utworów od zespołu Spliss z Phantom Record, już znani goście z Lipska, no a dalej u nas nowa płyta zespołu Jar z nowym perkusistą Wincentem Posadzkim, naszym dobrym znajomym kolegą.

Płyta Hysteresis została nagrana w Hit Studio w Bangolecie we Francji. To muzyczny kolektyw, którego członkowie wywodzą się z DIY sceny. Zespół ogólnie identyfikuje się z jednej strony z ruchem no wave, a z drugiej strony post-punkiem. No a sami mówią o sobie, że grają strange wave. Więc posłuchajmy jeszcze kilka utworów. Ja sam nie jestem wielbicielem takiego stylu, ale sama płyta jest bardzo, bardzo wartościowa i naprawdę jest spoko.

I Feel Weird, taki utwór. Płyta już dostępna jest na Bandcamp, więc zapraszam, pobierajcie, ściągajcie zespół JAR, płyta Hysteresis. A dalej już nasze polskie strony, Syf Records, zespół ze Szczecina, Bzdet.

solowy projekt. Bzdet z płytą o tytule Mgła. Czuć, że Bzdet czerpie inspiracje z tradycji polskich zespołów nowofalowych. Ogólnie czuć to wszystko od Sikiery po Wieże Fabryki. Bardzo mi się to podoba. Surowa energia punkowa i bardzo zimna melancholia.

To był solowy projekt Bzdet, Syf Records, nazwa płyty Mgła. No a teraz polecimy do Berlina, zespół Morgue Teur Toten. Zostańmy trochę w klimacie post-punka.

Płyta Not Available okazała się 18 października na Tamten Guerrilla. Dla mnie fascynujące w tym zespole jest to, że jako ich koncerty i w ogóle światopogląd, taki młodzieńczy anarchizm przeniesiony na taką zimną palitrę, potrafią cisnąć bekę i grać dosyć mocno zimną muzykę.

płyta Not Available została naprawdę bardzo dobrze oceniona przez niemieckie radio Antikörper. Ta płyta wyszła tylko w 300 kopiach winylowych i kiedy ja już natknąłem się na tą płytę, wszystko już było wyprzedane, niestety. Ale zawsze można oczywiście kupić i wesprzeć zespół przez stronę Bandcamp, również przez ich label Tante Guerrilla. Zapraszam.

ich meine, da kommt

To był zespół Morgenthaler Tod, Not Available, Berlin. No i jako, że już tak eksperymentujemy i robimy taki postpunkowy miszmasz, to teraz włoski zespół Der Anna.

nazwa albumu Breakthrough, płyta już wydana również na winilu, można oczywiście pobrać w wersji cyfrowej za jedyne 5 euro na wytwórni Music From S.

zespół Der Anna z płytą Breakthrough, no a dalej nowy projekt od kultowego zespołu The Gops, Maxfield z płytą Vroom Vroom.

ostatnio, nie wiem w sumie jak to powiedzieć, można coś obserwować, a jeżeli to na słuch, to obserwuję, czy słyszę, obserwuję słysząc. Dobra, nieważne. Chodzi o to, że garażowe kapele bardzo często zaczęli łączyć swoje brzmienie z syntezatorami. To w sumie oni może nie cieszyć, bo naprawdę dobrze wszystkim wychodzi.

Projekt Maxfield, powiem tak, że pod patronatem zespołu The Gops, płyta Vroom Vroom. No a dalej już polecimy w wschodnie strony, konkretnie Samara, Rosja, projekt Zork, który sam o sobie mówi, że to jest manifest alien punku, który pełen brutalnych wizji przyszłości, w której ludzkość zmaga się z problemami związanymi z kolonializmem kosmicznym. Jest to kontynuacja historii o troglodytach, w której centralnym motywem jest opresyjny system zarządzany przez megakorporacje takie jak Zork Megacorp. No cóż, posłuchajmy.

No i oczywiście, jak zawsze, dopiero popatrzyłem na zegarek, a już prawie godzina minęło, więc ja szybciutko się żegnam, dosłuchamy Zorga. Z wami był Siergiej Brzęk, Żelazny Kurtyny, słyszymy się za tydzień, cześć.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. W sieni czekał na nich dr Ferris, bardziej niż kiedykolwiek przypominający emerytowanego skrzypka. Jak ona się czuje? Zapytał go David Buchanan. Dobrze, odparł doktor. Jest zmęczona i podenerwowana, ale nie stwierdziłem żadnych powikłań natury fizycznej, z wyjątkiem tego, że jest wychudzona. Dałem jej coś na sen. Naprawdę uważa pan, że klinika jest odpowiednim rozwiązaniem? Doktor Ferris zatrzasnął swoją lekarską torbę. Oczywiste jest, że nie może tutaj dalej zostać. To właśnie ten dom i całe jego otoczenie powoduje u niej te chorobliwe halucynacje. Pani Buchanan musi pozostawać pod fachową opieką. Daleko stąd, w przeciwnym razie jej stan będzie się stale pogarszał. Nie chciałbym uprzedzać opinii specjalistów, ale nie zdziwiłbym się, gdyby uznano za wskazane zastosowanie elektrowstrząsów. Elektrowstrząsów? Zapytał z niepokojem David Buchanan. Tak jak powiedziałem, nie chciałbym uprzedzać opinii specjalistów, ale terapia elektrowstrząsowa okazała się całkiem skuteczna w leczeniu ciężkich stanów depresyjnych. Jeśli nie da rezultatu, pozostaje tylko leukotomia. Ojciec Elizabeth sprawiał wrażenie zagubionego i przygnębionego. Jeśli będzie pan czegoś potrzebował, panie Buchanan, wie pan, gdzie mnie szukać, powiedział szeryf Grierson. Nie musi to być koniecznie sprawa policyjna. David Buchanan posłał mu niewyraźny uśmiech. Dziękuję, szeryfie. Damy sobie radę. Szeryf Grierson podniósł lekko rondo kapelusza, odsłaniając spoconą pachę i ruszył z powrotem do samochodu, a w ślad za nim dr Ferris. Kiedy odjeżdżali, żaden z nich nie zobaczył białej twarzy spoglądającej z okna na górze, dokładnie nad gankiem. Nie zobaczył jej również David Buchanan, który obserwował ich odjazd. Kiedy się w końcu odwrócił i ruszył powoli w stronę domu, twarz już zniknęła. Laurę obudził czyjś szept bardzo blisko koło ucha. Podniosła zaskoczona powieki i wbiła wzrok w leżącą obok poduszkę. Zamrugała. Mogła przysiąc, że ktoś szeptał jej coś do ucha. Nie pamiętała co, ale był to na pewno jeden z tych wyraźnych, lepkich od śliny szeptów, konspiracyjnych i poufnych. Usiadła na łóżku. To był jej pierwszy ranek w Los Angeles. Do sypialni wpadała ciepła bryza, unosząc i wydymając firanki. Na umeblowanie bielonego wapnem małego pokoju składało się rzeźbione w hiszpańskim stylu dębowe łóżko i rzeźbione dębowe biureczko, na którym stała duża błękitna waza ze świeżo zerwanymi pomarańczami. Na jednej ze ścian wisiała niebiesko-biała mata, na innych słomiane wachlarze i obrazki gajów pomarańczowych. W powietrzu unosił się silny, cierpki aromat eukaliptusa zmieszany z zapachem świeżo umytych donic z terakoty. Laura wstała z łóżka i wyszła na wąski balkon. Dom ciotki Beverly stał na skraju skarpy, z której rozciągał się widok na zatokę Santa Monica. Kupiła go za grosze od aktora George'a Alberta. Miał wyłożone terakotą posadzki i bielone podcienia. I chociaż wymagał pilnie remontu, był jednak przewiewny i przestronny. Pośrodku małego patia stała błękitna fontanna, a przy wschodniej ścianie rosła jaskrawo-purpurowa bugenwilla. Laura spojrzała na plażę. Ocean przykrywała rzadka, półprzezroczysta mgiełka, przez którą przebłyskiwały co jakiś czas szczyty fal. Było jeszcze wcześnie, dopiero 6:50 i do 9:00 cała mgła powinna wyparować. Laura naprawdę bardzo tęskniła za Lizzie i rodzicami, ale Kalifornia wydawała jej się rajem i chociaż wczoraj przed zaśnięciem płakała, wciskając twarz w poduszkę, czuła, że tutaj jest jej miejsce. Lubiła również wychodzić z ciotką Beverly. Ciotka ubierała się jak chciała, chodziła gdzie chciała i mówiła to, co miała na końcu języka. Mogła wyglądać i przeklinać jak chłop, ale była silniejsza, zabawniejsza i bardziej bezpośrednia od jakiegokolwiek mężczyzny, którego Laura spotkała do tej pory. W jej towarzystwie czuła, że znajduje się w samym środku wydarzeń, a jednak nic jej nie grozi. Ciotka Beverly wydawała się znać w Hollywood absolutnie wszystkich i nie było osoby, o której nie wyrażałaby się z lekceważeniem. Charlie'ego Chaplina określała jako wąchacza, ponieważ obwąchiwał wszystkie ładne dziewczyny na przyjęciach, w których brał udział. Elie Kazana, którego przyjaciele nazywali Gadge, ochrzciła zdrobniałym żeńskim imieniem Madge, bo uważała go za wypalonego wewnętrznie dekadenta. Ciotka Beverly była ognistą kobietą, bez dwóch zdań, i widziało się to w oczach ludzi, z którymi rozmawiała. Laura wciąż stała na balkonie w swojej nieco za dużej piżamie w białe i czerwone paski, kiedy szept rozległ się ponownie. Wydawał się tak bliski, że obróciła się zaskoczona, ale za jej plecami nie było nikogo. To mógł być szum oceanu, to mogła być bryza. Mimo to dałaby sobie rękę uciąć, że słyszała, jak ktoś szepcze jej do ucha, próbując coś przekazać. Szu, szu, szu. Zupełnie tak, jak to robią dziewczynki w szkole. W jej sypialni nie było nikogo, jeśli nie liczyć leżącego bokiem na poduszce pana Banzama. Stary pan Banzam dotarł wreszcie do Hollywood, ale nadal nie mógł jeździć swoim wspaniałym czerwonym Packardem. Biedny wąsacz, głównie dlatego, że był w końcu tylko wypchanym królikiem i w rzeczywistości wcale nie miał wspaniałego czerwonego Packarda. Laura odsunęła firankę, weszła z powrotem do sypialni i nadstawiła uszu. Słyszała kobiecy głos śpiewający po hiszpańsku "Praise the Lord and pass the ammunition". Otworzyła drzwi sypialni, spojrzała w dół na patio i zobaczyła pulchną, czarnowłosą kobietę szorującą na czworakach błękitną mozaikę. Kobieta uniosła głowę i uśmiechnęła się. "Buenos dias!" zawołała. Zawstydzona Laura zamknęła szybko drzwi. W tej samej chwili, odwracając się, zobaczyła niewyraźny zarys stojącej na balkonie dziewczynki. Ubrana w białą sukienkę, mogła mieć 10 albo 11 lat, tyle samo co Laura. Otoczoną niesfornymi lokami głowę obróciła w bok i Laurze nie wiadomo dlaczego przyszło do głowy, że płacze. Ledwie widoczna, wydawała się najwyżej półprzezroczystym złudzeniem optycznym, ale po chwili wiatr zelżał. Firanka w drzwiach balkonu opadła i Laura zobaczyła ją wyraźniej. Stała bez ruchu w głębi pokoju, czując, jak ze strachu swędzą ją ręce. Bryza uniosła firankę i kontur dziewczynki na chwilę zniknął. Kiedy firanka spłynęła w dół, dziewczynka ponownie się zmaterializowała i odwróciła ku Laurze. Jej policzki były białe, oczy przypominały dwie ciemne smugi i Laura widziała, że jest śmiertelnie poważna. Co więcej, wyraźnie ją poznawała i serce mało nie stanęło jej w miejscu. To była Peggy. Chociaż nie była do niej wcale podobna i wydawała się o wiele starsza od ich małej siostrzyczki, Laura była absolutnie pewna, że to ona. Peggy? Szepnęła. To ty, Peggy? Dziewczynka nadal wpatrywała się w nią przez uniesione bryzą firanki. Była tak poważna, tak smutna. Otworzyła usta i Laura zobaczyła na jej dolnej wardze zakrzywiony, słoneczny refleks. Ach! Szepnęła zjawa głosem, który zamierał i powracał niczym odległa stacja radiowa.
2: Nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic.
3: Co?
1: Zapytała osłupiała Laura.
3: Czego nie zabrałaś?
2: Nie zabrałam moich trzewików.
1: Laura uklękła na skraju łóżka i wzięła do ręki pana Banzama. Przycisnęła go mocno do serca i powoli podeszła do firanek. Na chwilę zerwała się silniejsza bryza i dziewczynka zniknęła w słonecznym blasku, ale zaraz firanki opadły i Laura zobaczyła ją znowu, bardzo niewyraźnie, niczym zawieszony w powietrzu znak wodny. Ktoś, kto wszedłby przypadkiem do sypialni i nie słyszał jej szeptu, najprawdopodobniej w ogóle by jej nie dostrzegł.
3: — O co chodzi, Peggy?
1: — zapytała.
3: — Powiedz mi, czego chcesz.
1: Peggy wyszeptała kilka słów, ale Laura nie zdołała ich usłyszeć. Zbyt głośny był szum łamiących się fal, a drogą obok domu przejechały 2 albo 3 samochody. Pokojówka wciąż śpiewała "Praise the Lord and pass the ammunition".
3: — Ty płaczesz, Peggy? — zapytała Laura.
1: Szept spotężniał i przez chwilę szumiał Laurze w uszach, niczym płynący po kamykach strumień.
2: — Ach, nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic.
3: — Jakich trzewików, Peggy? Jakich rękawic, o czym ty mówisz?
1: Ale w tej samej chwili firanka uniosła się i dziewczynka zniknęła. Laura upuściła pana Banzama na podłogę i pociągnęła firankę w dół, lecz zjawa nie powróciła.
3: — Peggy?
1: — zawołała Laura.
3: — Jesteś tu, Peggy?
1: Wyskoczyła na balkon, wyciągnęła przed siebie obie ręce i zaczęła macać w powietrzu na wypadek, gdyby Peggy tam stała, ale nie można było jej zobaczyć, jak w niewidzialnym człowieku. A na balkonie nie było nikogo, w ogóle nikogo, i czuła tylko ciepły powiew wiatru. Wróciła do sypialni. Po drodze o mało nie potknęła się o pana Banzama i już miała zamiar go podnieść, kiedy zorientowała się, że wygląda bardzo dziwnie. Normalnie był brązowym królikiem w brudnej, żółtej kamizelce, ale teraz wydawał się bardzo biały i błyszczący. Laura podniosła go ostrożnie i natychmiast uświadomiła sobie, co mu się stało. Był biały i błyszczący, ponieważ zamarzł na kość. Nie był po prostu zimny, ale cały ścięty lodem i emanował z niego intensywny chłód. Laura upuściła go przestraszona. Padając na meksykańską terakotę, pan Banzam roztrzaskał się na 7 oddzielnych części. Ręce, nogi, korpus i głowę. Odłamało się nawet jedno ucho. Laura usiadła na łóżku i przyglądała mu się przez bardzo długi czas. Niczego z tego nie rozumiała. Ale jedno wiedziała na pewno. Peggy nie umarła, przynajmniej nie w normalnym sensie tego słowa. I w jakiś sposób udało jej się dotrzeć tutaj za nią, aż do Santa Monica. Po chwili wstała, podeszła do biurka i wzięła wieczne pióro i blok, który dał jej ojciec. Starannie, żeby nigdy nie wypadło jej to z pamięci, zapisała datę i godzinę, a następnie słowa, które wyszeptała Peggy. Ach, nie zabrałam moich trzewików, nie mam rękawic. Słowa wydawały się znajome. Przypominały coś, co słyszała od kogoś, kiedy była bardzo mała. A jednak tutaj, w Kalifornii, wydawały się takie bezsensowne. Kto mógł potrzebować trzewików i rękawic w taki ranek jak ten? Nikt, oprócz pana Banzama, a on rozpadł się na części. Rozdział 9. Kiedy wysiadła z wagonu, już na nią czekał w swoim obszernym brązowym płaszczu i kapeluszu z szerokim rondem. Wciąż przypominał z wyglądu Jimmy'ego Stewarta, ale był teraz tęższy i bardziej barczysty. Mężczyzna, nie chłopiec. Lokomotywa wydała donośny, bolesny gwizd. Lenny podszedł do Elizabeth, ujął w obie ręce jej dłonie i ucałował ją.
4: Wspaniale wyglądasz, Lizzie.
5: Ty też, odparła.
4: Nie mogłam uwierzyć, kiedy zadzwonił telefon i okazało się, że to ty. Przykro mi, że byłem zwiastunem złych wieści.
5: To cały twój bagaż?
1: Podniósł jej brązową torbę z cielęcej skóry i ruszyli razem przez dworzec w stronę parkingu. Był oślepiająco jasny październikowy ranek 1951 roku. Pociąg z Nowego Jorku przywiózł Lizzie z powrotem w czerwienie, brązy i migotliwe żółcie, które rozjaśniały każdy październik jej dzieciństwa. Przez całą drogę z White Plains do New Milford siedziała przy oknie, wspominając Laurę, Peggy i lata, które spędziła w Sherman. Za dworcem chodnik pokrywały wysokie do kostek szeleszczące stosy liści. Lenny zatrzymał się razem z Lizzie obok błyszczącego czerwonego Frasera Manhattan z odsuwanym dachem.
5: Jak ci się podoba?
1: Zapytał, otwierając bagażnik i wkładając do środka jej torbę.
5: Kupiłem go zeszłego lata.
4: Jest piękny, podoba mi się kolor.
5: Nic dziwnego. Wybrałem go specjalnie, żeby pasował do twojej szminki.
1: Otworzył przed nią drzwiczki, a potem obszedł samochód i usiadł za kierownicą.
5: Powinienem cię chyba ostrzec, że z twoim ojcem jest bardzo źle. Nie może chodzić i nie może mówić. Może dawać znaki, ale na tym koniec.
1: Elizabeth kiwnęła głową. Próbowała przygotować się na spotkanie z ojcem, ale za każdym razem, kiedy o nim myślała, stawał jej przed oczyma taki, jaki był kiedyś, kiedy nosił drewno do ich niezliczonych, wiecznie głodnych kominków, kroił indyka na święto dziękczynienia albo podrzucał Laurę i Peggy na kolanie. Pamiętała, jak stał w zimie, odwrócony plecami do kominka, z okularami zsuniętymi na czubek nosa i czytał im ze swadą i niemal aktorskim talentem którąś z wydanych ostatnio przez Candlewood Press książek. Nie potrafiła wyobrazić go sobie nieruchomego i niemego, z intelektem uwięzionym w bezużytecznym ciele. Przejechali przez New Milford i skręcili w stronę Sherman, mijając most na Housatonic. W rzece odbijały się czerwone drzewka leszczyny, granatowe niebo i sunące po nim na południe klucze kaczek. Elizabeth otworzyła torebkę i wyjęła papierośnicę.
4: Palisz?
1: Zapytała Lenniego.
5: Próbuję rzucić, bez większego rezultatu.
1: Jasne, możesz mi zapalić.
6: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zmienia otaczający nas świat często na lepsze. Rozwój sztucznej inteligencji spowodował, że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych kreacji i urządzeń. Wydaje się, że nasze smartfony mają teraz własne umysły i są w stanie dokładnie zrozumieć, co mówimy i przekazywać nam informacje w czasie rzeczywistym, prawie tak, jakby mówiły tym samym językiem co my, i też w pewnym sensie tak właśnie jest. Niezależnie od tego, czy chcemy sprawdzić godzinę, pogodę, czy chcemy wiedzieć, jak zakończył się mecz naszej ulubionej drużyny, smartfony są w stanie nas zrozumieć, przetwarzać informacje, przeszukiwać sieć i wykonywać wiele innych czynności bez naszej ingerencji. Mając to wszystko na uwadze, wyobraź sobie, co można zrobić w ciągu zaledwie kilku lat, ponieważ wydaje się, że ta technologia robi postępy niemalże każdego dnia. Uważa się, że w przyszłości sztuczna inteligencja przewyższy nawet nasze ludzkie rozumienie, a ludzie być może staną się przestarzali. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie mieć pojedynczą maszynę lub program sztucznej inteligencji, który jest podłączony do praktycznie każdego człowieka na całym świecie i jest w stanie dokładnie przewidzieć, co może on zrobić dalej, poznać jego aktualną lokalizację i wiele innych. Zrozum, że twój telefon robi to już teraz. Na przykład, kiedy ostatni raz otworzyłeś telefon, a on bez pytania zasugerował, którą trasę należy wybrać, aby dostać się do pracy. Kiedy ostatnio wszedłeś do lokalnego supermarketu i zauważyłeś, że twój telefon sugeruje otwarcie aplikacji dla tego konkretnego lokalu? Wyobraź sobie, że program sztucznej inteligencji byłby w stanie zebrać wszystkie te informacje od wszystkich na świecie i wykorzystać je do dokładnego przewidywania, co każdy człowiek może zrobić dalej. Następnie wyobraź sobie, co gdy ten program dostanie się w niepowołane ręce. To może oznaczać katastrofę dla całej ludzkości. Choć może to brzmieć jak science fiction lub jakiś dziwny horror, programy takie jak ten są już tworzone i wykorzystywane przez firmy i rządy na całym świecie. To wydaje się być naprawdę przerażające, jaką przyszłość może nam przynieść właśnie taka sztuczna inteligencja.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez pół wieku NASA i inne światowe agencje kosmiczne unikały lądowania na drugiej stronie Księżyca. Miejsce to uważano za martwą strefę, niemożliwą do osiągnięcia i z której nie można było nawiązać kontaktu z Ziemią. Jednak w 2019 roku Chiny przełamały to tabu. Łazik U-2 wylądował w miejscu, gdzie zawsze panuje cisza radiowa. To, co odkrył kilka tygodni później, sprawiło, że naukowcy wstrzymali oddech. Kamery łazika przesłały na Ziemię zamazany, ale przerażający obraz horyzontu. Tam, pośród chaosu, starożytnych kraterów i bezkształtnego pyłu, stało coś, co nie powinno istnieć w naturze. Idealnie płaski obiekt geometryczny, sześcian. Chińczycy natychmiast nazwali go tajemniczą chatą. Wyglądał jak bunkier, monolit lub fragment sztucznej konstrukcji. Cały świat zadawał jedno pytanie. Kto mógł to zbudować w miejscu, gdzie nigdy nie postawiła stopy żadna ludzka istota? Dlaczego baliśmy się drugiej strony? Aby zrozumieć, dlaczego odkrycie na drugiej stronie jest tak niepokojące, musisz najpierw zrozumieć, jakie to miejsce. Wiele osób błędnie uważa, że druga strona to po prostu druga połowa kuli, taka sama jak ta, która świeci nam w nocy. Ale tak nie jest. Druga strona Księżyca to zupełnie inny świat, rządzony własnymi, przerażającymi prawami. Księżyc znajduje się w tak zwanym zsynchronizowanym obrocie względem Ziemi. Jest to pułapka grawitacyjna. Miliardy lat temu grawitacja naszej planety spowolniła obrót jej satelity. Obecnie Księżyc wykonuje jeden obrót wokół własnej osi, dokładnie w tym samym czasie, w którym wykonuje jeden obrót wokół Ziemi. Wynik tego tańca jest prosty i złowieszczy. Księżyc zawsze, w każdej sekundzie, patrzy na nas tylko jedną stroną. Nigdy się nie odwraca. Ale to oznacza również, że zawsze ukrywa przed nami swoją drugą stronę. Dla nas, obserwatorów na Ziemi, druga strona Księżyca jest martwym punktem. Nie możemy jej zobaczyć żadnym teleskopem. Przed erą kosmiczną nie mieliśmy pojęcia, co się tam znajduje. Mapy tej strony były pustymi kartkami papieru. Ta wieczna tajemnica wywołała pierwotny strach w ludzkiej świadomości. Jeśli coś zawsze się ukrywa, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Jednak głównym problemem drugiej strony Księżyca nie jest ciemność. Słońce świeci tam tak samo jak tutaj. Głównym problemem jest cisza. Księżyc jest gigantyczną kamienną tarczą o średnicy 3500 km. Tarcza ta blokuje absolutnie wszystkie sygnały radiowe pochodzące z Ziemi. Kiedy statek kosmiczny lub astronauta leci za tarczą Księżyca, znajduje się w strefie całkowitej ciszy radiowej. Komunikacja z Ziemią zostaje natychmiast przerwana. Żadne rozkazy z Houston, żadne wiadomości, żadne sygnały alarmowe nie są w stanie przebić grubości księżycowej skały. Zostajesz sam na sam z kosmosem. To idealna martwa strefa. To właśnie ta izolacja sprawia, że druga strona Księżyca jest idealnym miejscem do ukrycia czegoś. Gdyby obca cywilizacja chciała zbudować bazę obserwacyjną w naszym układzie, nie znalazłaby lepszego miejsca. Byłaby niewidoczna dla ziemskich teleskopów i chroniona przed ziemskimi zakłóceniami radiowymi przez sam Księżyc. Podczas misji Apollo astronauci przelatujący nad drugą stroną Księżyca napotkali zjawiska, które do dziś budzą kontrowersje. W 1969 roku załoga Apollo 10 podczas ciszy radiowej usłyszała w słuchawkach dziwny świst. Opisali go jako kosmiczną muzykę. Dźwięk był tak dziwny i nienaturalny, że astronauci poważnie zastanawiali się, czy zgłosić to NASA, obawiając się, że zostaną uznani za szaleńców i usunięci ze służby lotniczej. Później inżynierowie wyjaśnili to jako zakłócenie między modułami radiowymi statku. Ale sam fakt pozostał w historii. Tam za Księżycem, gdzie powinna panować martwa cisza, ludzie usłyszeli dziwny świst. Daleka strona to terytorium, gdzie Ziemia znika z nieba. Nie ma tam znanej niebieskiej kropki, tylko czarna otchłań kosmosu i pokryta kraterami powierzchnia, która wygląda na znacznie starszą i bardziej surową niż znana nam strona Księżyca. Tajemnicza chata. W listopadzie 2021 roku, podczas 36. dnia księżycowego misji U-2, znajdowała się ona na skraju krateru von Karman. Operatorzy na Ziemi, sterujący urządzeniem z opóźnieniem sygnału, oglądali panoramę horyzontu. I właśnie wtedy, na tle czarnego jak węgiel nieba, zauważyli tę dziwną sylwetkę. Nie była to zwykła skała. Skały księżycowe mają zazwyczaj zaokrąglony, wygładzony kształt. Miliardy lat mikrometeorytów i wiatru słonecznego wygładziły je do postaci kamyków lub bezkształtnych głazów. Ale ten obiekt był inny. Miał ostre, wyraźne krawędzie. Rzucał idealnie prosty cień. Wyglądał jak artefakt stworzony przez człowieka, jak fragment ściany lub wejście do podziemnego bunkra. Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna opublikowała zdjęcie, które natychmiast stało się wiralem. Obiekt nazwano Shenmi Xiaowu, co oznacza tajemniczą chatę. Internet zalała fala teorii. Ufolodzy twierdzili, że jest to monolit z Odysei Kosmicznej. Sceptycy mówili o uszkodzonych pikselach, ale nawet poważni naukowcy byli zdezorientowani. Geologia Księżyca nie powinna tworzyć idealnych sześcianów. Łazik znajdował się zaledwie 80 metrów od obiektu. Wydawałoby się, że wystarczy podjechać i rzucić okiem. Jednak na Księżycu 80 metrów to śmiertelny maraton. JUTU-2 nie jest samochodem wyścigowym, lecz delikatnym laboratorium naukowym na kołach, które porusza się w ślimaczym tempie, aby nie wpaść do dołu lub nie utknąć w regolicie. Podróż do chaty trwała 2 księżycowe dni. To prawie 2 ziemskie miesiące. Były to miesiące pełne napięcia. Każdej księżycowej nocy, która trwała 2 tygodnie, Łazik zasypiał, wyłączając swoje systemy, aby przetrwać potworne zimno, minus 190 stopni Celsjusza. Za każdym razem inżynierowie nie wiedzieli, czy Łazik się obudzi. Cały świat obserwował to powolne zbliżanie się do tajemnicy. Patrzyliśmy na rozmyty, pikselowy kwadrat na horyzoncie i zastanawialiśmy się, czy jesteśmy gotowi na to, co zobaczymy. W końcu Łazik zbliżył się na tyle, aby skierować swoją kamerę o wysokiej rozdzielczości na obiekt. Rzeczywistość, jak to często bywa w kosmosie, okazała się prozaiczna, ale nie mniej interesująca z punktu widzenia geologicznej pracy detektywistycznej. Chata okazała się skałą, zwykłą skałą, ale skałą o bardzo dziwnym, osobliwym kształcie. Ze względu na grę światła i cienia oraz niską rozdzielczość pierwszej kamery, jej kontury wydawały się sześcienne. Z bliska przypominała królika z przyciśniętymi uszami, przed którym leżały marchewki, a raczej mniejsze kamienie. Chińczycy z charakterystyczną dla siebie poetyckością natychmiast przemianowali tajemniczą chatę na Jade Rabbit. Wielu było rozczarowanych. Żadnych kosmitów, żadnej bazy, tylko geologia. Ale dla geologów ten prosty kamień stał się prawdziwą sensacją i tajemnicą. Dlaczego jest tak ostra? Dlaczego leży tutaj, na skraju krateru, zupełnie sama, jakby ktoś ją tu położył? Odpowiedź leży w przemocy. Ta skała jest fragmentem, dowodem potwornego uderzenia. Została wyrzucona ze skorupy księżycowej stosunkowo niedawno. Jakiś meteoryt uderzył w powierzchnię w pobliżu z taką siłą, że wyrwał kawałek skały, rozłupał go, nadając mu ostre krawędzie, i wyrzucił kilometry dalej. Ten królik, meta odłamek, przypomina, że Księżyc jest niespokojną kulą wiszącą w próżni. Jest poligonem doświadczalnym, który nieustannie znajduje się pod ostrzałem. Ale jeśli skała okazała się tylko skałą, to kolejne odkrycie Łazika sprawiło, że naukowcy naprawdę zaczęli wątpić w to, co widzą, ponieważ tuż pod kołami Łazika księżycowego zaczęło pojawiać się coś, czego zdecydowanie nie powinno być na Księżycu. Szkło. Szklany Księżyc. Podczas gdy świat dyskutował o dziwnej skale na horyzoncie, kamery Łazika JUTU-2 spoglądały w dół, na jego stopy. I tam, wśród szarego, matowego, monotonnego księżycowego pyłu, który naukowcy nazywają regolitem, zauważyły coś zupełnie obcego. Małe, półprzezroczyste kulki, kule przyciągnęły obiektyw. Leżały w pyle, słabo błyszcząc w słońcu, i wyglądały, jakby ktoś rozrzucił tu gigantyczny naszyjnik lub zgubił kulki. Ich rozmiar wahał się od 1 do 4 centymetrów. To odkrycie sprawiło, że geolodzy zmuszeni byli sięgnąć głębiej niż w przypadku historii z chatą. Kamień w kształcie kwadratu jest rzadkością, ale można to wyjaśnić grą cieni i pęknięciem. Ale szkło, idealne szklane kule na ciele niebieskim, gdzie nie ma atmosfery ludzi ani fabryk szkła. Skąd się wzięło? Szkło jest produktem ekstremalnych temperatur. Aby zamienić kamień w szkło, należy go stopić, a następnie bardzo szybko schłodzić, aby nie zdążyła się utworzyć sieć krystaliczna. Na Ziemi szkło pojawia się po uderzeniu pioruna w piasek lub po testach nuklearnych. Ale Księżyc jest martwym, zimnym światem. Aktywność wulkaniczna ustała tam miliardy lat temu. Naukowcy zdali sobie sprawę, że te kule są zamrożonymi łzami Księżyca, śladami bólu. Odwrotna strona Księżyca, w przeciwieństwie do strony, którą widzimy, jest praktycznie pozbawiona ciemnych mórz i zamrożonej lawy. Jest to starożytna, dziewicza skorupa. A te szklane kule opowiadają nam historię potwornej przemocy, jaką przeżył nasz satelita. Miliardy lat temu, kiedy Układ Słoneczny był młody i gwałtowny, Księżyc był bombardowany w sposób, którego nasze umysły nie są w stanie pojąć. Asteroidy, niektóre wielkości miast, uderzały w powierzchnię z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę. Energia takiego uderzenia natychmiast zamieniła stałą skałę nie tylko w ciecz, ale w parę. Skała wyparowała i stopiła się w eksplozji, która była silniejsza niż cały arsenał nuklearny Ziemi. Fontanny stopionej skały i rozpryski płynnej skorupy zostały wyrzucone wysoko w czarną próżnię kosmosu. Tam, w stanie nieważkości, stopione krople przybrały idealny, kulisty kształt. Następnie, spadając z powrotem w lodowaty chłód, natychmiast zamarzły, zamieniając się w szkło przed uderzeniem o ziemię. To, co znalazł Jutu-2, to odłamki z dawnej wojny. Kulki te są wyjątkowe, półprzezroczyste, brązowawe. Analiza wykazała, że składają się one z anortozytu, minerału tworzącego najstarszą skorupę Księżyca. Oznacza to, że uderzenia były tak potężne, że otworzyły Księżyc jak puszkę, rozlewając jego wnętrze. Spacerujemy po cmentarzysku. Cała powierzchnia drugiej strony jest pokryta tymi szklanymi kulkami. Są ich miliony, może miliardy. Każda z nich jest pomnikiem katastrofy, która gdyby miała miejsce na Ziemi, zniszczyłaby życie na powierzchni planety. Księżyc przyjął te uderzenia na siebie. Działał jak tarcza, osłaniając młodą Ziemię. A druga strona to jego pokryta bliznami powierzchnia, którą wystawił na kosmiczne bombardowanie. Ale szkło to tylko piękny szczegół. Jutu-2 jest wyposażony w radar penetrujący grunt, który może widzieć setki metrów w głąb Ziemi. Kiedy chińscy naukowcy włączyli to urządzenie i spojrzeli na to, co znajduje się pod powierzchnią, pod warstwą szkła i pyłu, zobaczyli strukturę, która wskazuje na najbardziej przerażającą tajemnicę Księżyca. Okazuje się, że miejsce, w którym wylądował łazik, to nie tylko krater. To blizna po ranie, która prawie zabiła naszego satelitę. Anomalia geologiczna, szkło i dziwne skały to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy horror kryje się głębiej, gdzie nie dociera światło słoneczne. Łazik Jutu-2 jest wyposażony w narzędzie, którego nie mieli pierwsi odkrywcy. Potężny radar penetrujący grunt, zdolny do wysyłania fal radiowych przez lite skały i widzenia struktury podłoża do głębokości 300 metrów. Kiedy chińscy naukowcy zaczęli otrzymywać dane z tego radaru i tworzyć trójwymiarową mapę podziemnego świata po drugiej stronie, zdali sobie sprawę, że łazik nie tylko pełzał po dnie krateru, ale pełzał po miejscu zbrodni na skalę kosmiczną. Znajduje się ono w centrum najgłębszej i najbardziej przerażającej rany w całym Układzie Słonecznym. Miejsce lądowania misji Chang'e 4 znajduje się wewnątrz znacznie większej struktury, której nie widać z powierzchni, ponieważ jest zbyt ogromna. Nazywa się ona basenem South Pole Aitken. Jest to największy krater uderzeniowy na Księżycu i jeden z największych w całym Układzie Słonecznym. Jego średnica wynosi 2500 km, a głębokość 13 km. Wyobraź sobie dziurę wystarczająco dużą, aby pochłonąć całe Stany Zjednoczone Ameryki, które zatonęłyby poniżej poziomu morza. To nie jest krater, to dziura w niebie. Dane uzyskane przez chińskiego łazika potwierdziły hipotezę, która budzi niepokój. Uderzenie, które stworzyło ten krater, niemal zniszczyło Księżyc. Miliardy lat temu asteroida o potwornych rozmiarach uderzyła w naszego satelitę. Nie była to skała, tylko latająca góra, planetoidka o rozmiarach prawdopodobnie 200 km. Uderzenie było tak potężne, że przebiło skorupę Księżyca. Nie pozostawiło tylko wgniecenia, ale rozcięło satelitę jak chirurg, rozcinający klatkę piersiową. Radar YUTU-2 wykazał, że skład chemiczny gleby pod kołami łazika różni się radykalnie od tego, który Amerykanie przywieźli z widocznej strony. Na powierzchni znajdują się minerały zwane oliwinem i piroksenem. Są to ciężkie pierwiastki, które zwykle znajdują się głęboko w planecie, w jej płaszczu. Oznacza to, że w tym miejscu Księżyc został dosłownie wywrócony na lewą stronę. Uderzenie było tak silne, że wyrzuciło stopiony płaszcz wnętrza Księżyca na powierzchnię. Chiński robot porusza się obecnie po zamarzniętych organach wewnętrznych naszego satelity. Po raz pierwszy w historii dotykamy serca ciała niebieskiego, bez wiercenia głębokich otworów. Uświadomienie sobie skali tej katastrofy zmusza nas do świeżego spojrzenia na nasze własne bezpieczeństwo. Ta asteroida przeleciała obok Ziemi, nie trafiła. Gdyby uderzyła w naszą planetę, nie byłoby historii ludzkości. Nie byłoby nawet dinozaurów. Takie uderzenie spowodowałoby odparowanie oceanów i stopienie skorupy ziemskiej, zamieniając Ziemię z powrotem w kulę magmy. Życie zostałoby zniszczone do ostatniej bakterii. Druga strona Księżyca jest naszą tarczą. Wygląda tak surowo, pokryta bliznami i przerażająca, ponieważ przyjęła na siebie ciosy przeznaczone dla nas. Jest to poobijana twarz ochroniarza. Jednak obecnie, po miliardach lat ciszy, to martwe, wywrócone do góry nogami miejsce nie jest już tylko pomnikiem. Staje się najbardziej pożądanym celem nowych supermocarstw, ponieważ w kraterach pogrążonych w wiecznej ciemności ukryte są zasoby, dla których Ziemia jest gotowa rozpocząć pierwszą wojnę kosmiczną. Nowy wyścig księżycowy. Odkrycie, że druga strona Księżyca nie jest tylko martwą pustynią, ale geologiczną skarbnicą, w której wnętrze satelity leży tuż pod powierzchnią. To zmieniło wszystko. Cicha era naukowej ciekawości dobiegła końca. Rozpoczęła się era chciwości i geopolityki. Wielkie mocarstwa Ziemi nagle zdały sobie sprawę, że Księżyc nie jest muzeum ani flagą, którą można wbić w pył. Była to strategiczna pozycja i baza zasobów, której posiadanie miało decydować o przyszłości ludzkości na najbliższe 1000 lat. W tej chwili, podczas gdy my dyskutujemy nad danymi naukowymi, za kulisami rozgrywa się nowy, zimny i bezwzględny wyścig księżycowy. Stany Zjednoczone ze swoim programem Artemis, Chiny z programem Chang'e, Rosja, Indie, wszystkie one dążą do jednego celu. A tym punktem jest biegun południowy, na styku strony widocznej i oddalonej. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ w głębokich kraterach, do których od miliardów lat nie dociera światło słoneczne, znajduje się najcenniejsza substancja w kosmosie – woda. Miliony ton lodowej wody zmieszanej z regolitem. Dla nas na Ziemi woda jest czymś powszechnym, ale w kosmosie woda jest płynnym złotem, tlenem do oddychania, wodą do picia. A co najważniejsze, jest wodorem, idealnym paliwem rakietowym. Ktokolwiek zdobędzie te kratery, otrzyma klucz do Układu Słonecznego. Nie będzie musiał transportować paliwa z Ziemi, pokonując grawitację. Będzie mógł zbudować stację paliwową i sieć na Księżycu. Księżyc zmieni się z obiektu naukowego w strefę przemysłową, trampolinę do skoku na Marsa. Ale istnieje jeszcze drugi surowiec, który przyciąga supermocarstwa na drugą stronę Księżyca. Jest to Hel-3, rzadki izotop, który prawie nie występuje na Ziemi, ale który dosłownie nasyca księżycową glebę dzięki wiatrowi słonecznemu. Hel-3 jest świętym gralem energii. Jest idealnym, czystym paliwem dla reaktorów termojądrowych przyszłości. Według obliczeń ekonomistów, zasoby tego gazu na Księżycu wystarczą, aby zapewnić całej planecie Ziemia energię na 10 tysięcy lat, bez promieniowania, bez odpadów, bez ropy i węgla. Koszt tego surowca jest astronomiczny. Jeden prom wypełniony Helem-3 może kosztować biliony dolarów. Co sprawia, że druga strona Księżyca staje się potencjalnym polem bitwy. Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku stanowi, że Księżyc należy do całej ludzkości i nikt nie może rościć sobie do niego praw. Jednak prawnicy wiedzą, że prawo działa tylko tam, gdzie są siły policyjne. A na Księżycu nie ma policji. Obowiązuje tam zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Zbliżamy się do momentu, w którym ciszę drugiej strony Księżyca przerwie nie koła małego łazika naukowego, ale gąsienice ciężkich maszyn górniczych. Zamienimy tę starożytną, zniszczoną tarczę, która chroniła nas przez miliardy lat w kamieniołom. Zaczniemy dzielić kratery, budować ogrodzenia i prawdopodobnie umieszczać tam broń. Odkrycie chińskiego łazika to nie tylko odkrycie naukowe. To sygnał do rozpoczęcia wyścigu, który może zakończyć się pierwszą wojną gwiezdną. Ostatecznie historia Księżyca to opowieść o powolnym, nieuniknionym pożegnaniu. Dzielimy jego kratery, planujemy budowę baz, spieramy się o to, kto jest właścicielem jego zasobów, ale zapominamy o jednym fundamentalnym fakcie, którego żadna polityka nie może zmienić. Księżyc odchodzi. Każdego roku, centymetr po centymetrze, nasz satelita oddala się od Ziemi. 3,8 cm rocznie to prędkość, z jaką rosną nasze paznokcie. Wydaje się to drobiazgiem, ale w skali geologicznej jest to lód. Siła grawitacyjna Ziemi słabnie. Pewnego dnia w odległej przyszłości Księżyc oddali się tak bardzo, że nie będzie już stabilizował osi naszej planety. Ziemia zacznie chaotycznie krążyć w przestrzeni kosmicznej, klimat ulegnie zaburzeniu, a życie, jakie znamy, stanie się niemożliwe. Misja chińskiego łazika Yutu-2 nie ograniczyła się tylko do znalezienia dziwnego kamienia lub szkła. Przypomniała nam, że Księżyc nie jest tylko martwym poligonem dla naszych ambicji. Jest gigantyczną, poobijaną szklaną tarczą, która wisi nad naszymi głowami od miliardów lat, przyjmując ciosy przeznaczone dla nas. Patrzyliśmy na jego gładką, jasną powierzchnię i pisaliśmy o nim wiersze. A przez cały ten czas ukrywał przed nami swoją tylną stronę, pokrytą bliznami, wywróconą na lewą stronę, pokrytą warstwą zaschniętej krwi. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć prawdziwą cenę naszego spokojnego życia. Żyjemy w cieniu poobijanego ochroniarza, a teraz, gdy przygotowujemy się do powrotu tam, nie jako odkrywcy, ale jako górnicy, musimy pamiętać, że nie stąpamy po pustej ziemi.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Miło mi. Nazywam się Genovefa Zdobądź i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Niger i Bee. Zespół zapowiedział trasę koncertową po USA na jesień-zimę 2009 roku i został wybrany na support podczas europejskich i rosyjskich koncertów w ramach trasy koncertowej Depeche Mode Tour of the Universe w styczniu i lutym 2010 roku. W 2019 roku zespół ogłosił trasę koncertową po Ameryce Północnej, w której udział wzięli oryginalni członkowie zespołu David Goodey i Simon Granger. W 2021 roku zespół kontynuował trasę koncertową, grając m.in. w Europie. Podczas pandemii COVID-19 Harris i McCarthy połączyli siły, aby wspólnie pracować nad projektem pobocznym o nazwie Drag. W listopadzie 2021 roku McCarthy zemdlał przed koncertem w Palm Beach na Florydzie i musiał udać się do szpitala. Zespół podkreślił, że przyczyną były powikłania po wcześniej istniejącej chorobie i nie miało to nic wspólnego z COVID-19. Zespół wystąpił następnie z Harrisem jako wokalistą prowadzącym. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2009, Industrial Complex. Oto utwory składające się na album. Promises. Once You Say. Never Known. Going Away. Hit You Back. Payroll. Down on your knees. I don't know you. My door is open. I am undone. Kiss kiss ben ben.

jego strukturę. Badania te w połączeniu z wiedzą o gazach wydobywających się z regionalnych jezior, rzek i gleby doprowadziły do wniosku, że metan wypełnił jaskinie w lodzie, co spowodowało wzrost ciśnienia i eksplozję, prowadząc ostatecznie do powstania krateru. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z ociepleniem klimatu. Intensywne emisje gazów z wiecznej zmarzliny były obserwowane w rosyjskiej Arktyce, zwłaszcza na półwyspie Jamal i Gdan. Metan jest gazem cieplarnianym, który jest 84 razy bardziej potężny niż dwutlenek węgla w ocieplaniu Ziemi w ciągu ostatnich 20 lat. Pewne obszary arktycznej wiecznej zmarzliny zaczęły rozmrażać się w miarę wzrostu globalnych temperatur. Warstwy gleby, które były wcześniej zamrożone, stają się na tyle ciepłe, że życie mikrobiologiczne budzi się w nich i rozkłada materię organiczną, co prowadzi do uwalniania dwutlenku węgla i metanu.

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kolejowy zabójca Angel Resendiz. W ciągu kilku lat popełnił co najmniej 9 morderstw, siejąc postrach wśród mieszkańców Ameryki i Meksyku. Swój pseudonim zawdzięcza korzystaniu z północnoamerykańskiego systemu kolejowego. Pociągami dojeżdżał do miejsc, gdzie znajdował pracę i ofiary. Resendiz zyskał rozgłos przede wszystkim dzięki brutalności zbrodni. Jeszcze przed swoim pierwszym morderstwem siedział w więzieniu za pobicie starszej osoby. Zabił też kobietę żelazkiem i śmiertelnie pobił inne osoby. Niektóre z ofiar wykorzystywał seksualnie przed i po zabójstwie. Resendiz został ostatecznie zatrzymany w 1999 roku dzięki własnej rodzinie. Jego siostra przekonała go do przyznania się. Resendiz został aresztowany i skazany na śmierć za swoje czyny.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider-Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustradę, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

nas ciemności, wciąż ma szklane oczy. Ciągle milczy, jak gdyby bała się wyjawić. Kiedy jej się połamał czerwony paznokieć, gdzie podarła sukienkę i w jakiej zabawie pogubiła buciki. W mokry kosmyk z czoła zaplątały się dziwnie przybrzeżne szuwary. Głowę w bok odchyloną oparła o kamień i czeka, nasłuchując pierwszego tramwaju. Lazur szminki zawłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

pazur szminki zapłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Let's go, let's go, let's go, let's go.

dołoż serce. Serce.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. To znowu my.
2: Dobry wieczór, tym razem we dwójkę. Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
1: I Tomasz Grochola.
2: Dzisiaj będą niepoprawni.
1: No, jeden...
2: Źli, brudni, nikczemni, wkurwiający. I jacy tylko mogą być na to, że są źli.
1: W każdym razie, jeden wrócił z wakacji, drugi teraz będzie jechał na wakacje.
2: A na wakacjach... Tak... Najnowszy singiel zespołu Ministry, który nie odkrywa Ameryki, ale za to mówi bardzo dużo o Ameryce.
1: Dokładnie tak, dlatego gramy w tym momencie Ministry, jako że jesteśmy Industrializa i wujaszek jest naszym patronem.
3: Hello Tom, jak się czujesz? Tu wuj Al do ciebie dzwoni.
1: Very good wuju.
3: Jak ci się podoba ten mój nowy single?
1: A bardzo dobrze, bo jest o pomarańczowej małpie.
3: Czy dojebałem?
1: Tak.
3: No to puśćcie, pozdrawiam Industrializa.
4: Keep it simple. Just keep it simple. We go slow. Perfect.

what you chose to find out the hard way.

0: I tego to wujaszek tak na dobrą sprawę wziął i zeszkalował pomarańczową małpę. Ciekawe, co na to nasi politycy popierający pomarańczową małpę, którzy nigdy w Stanach nie byli, a może byli przez chwilę, którzy w sumie chyba nie rozumieją demokracji. Wujku, kochany wujku, a powiedz mi, jak ty oceniasz tą sytuację republikańską w Stanach i czy idziesz na emeryturę?
1: A, szczerze ci powiem, że miałem iść na emeryturę. Miałem, po prostu chciałem już odpocząć od tego cyrku ministra. Tyle tego wszystkiego w życiu było. Ale dokąd będzie czerwona, pomarańczowa małpa, to ja z ministrem jeszcze 2 lata muszę działać. Muszę działać, bo do następnych wyborów ja nie mogę przestać. Nie mogę.
0: No i tak oto wiemy już, że wujek nie idzie na emeryturę i że to były przedwczesne pogłoski. Zatem burnt out.

0: No i tak to wujaszek śpiewa, tańczy i narzeka i krytykuje i staje się wujaszek też jakby brudny, zły i odrażający jak zwykle, tak jak my.
1: Przecież zapowiadał, że tak będzie, no to... Nie rzuca słów na wiatr.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Jest to zawzięty kubański wojownik. Bo właściwie to
1: pozdrawiamy, Kubańczyk. Za to pozdrawiamy naszego szkockiego wojownika, jeśli nas słucha.
0: Znaczy, ja mam nadzieję, że może nas posłucha i może się odezwie, bo ostatnio jak się odzywał, to nas zaniepokoił.
1: Więc on, jeśli słucha, dobrze o tym wie. I jeśli nie napiszesz w ciągu 24 godzin do nas, to my wsiadamy w samolot i spędzisz tam, gdzie jesteś, jeszcze dłużej.
0: Tak. Tylko, że na innym oddziale.
1: Nie chcesz wiedzieć, na jakim.
0: Dokładnie. No a teraz po prostu dziadki z Portion Control zagrają utwór Eat Your Heart specjalnie dla szkockiego mściciela industrialowego.
1: Myślę, że to specjalnie dla niego, bo myślę, że on będzie wiedział, o co chodzi.
0: Dokładnie tak.

0: No i tak to dziadki dają czadu.
1: No ale dają czadu. Nie czuć tego dziadkowego brzmienia, prawda?
0: Tak, a oni chyba są nawet i w bardzo podobnym wieku, co Depeche Mode lub ciut starsi nawet, no, tak mi się wydaje.
1: Być bardziej jak Cave. No. A teraz pytanie, czy zauważyłeś, ile osób było w mieście, w którym mieszka Cave na jego koncercie?
0: Dużo.
1: Zgadnij.
0: 50 tysięcy.
1: Zgadłeś.
0: Tak?
1: Tak.
0: Oczywiście, drodzy słuchacze, nie korzystałem ze ściągi, ale tak zgadywałem.
1: Przyznaję, rzeczywiście, nie korzystał, chyba że wcześniej się przygotował.
0: Nie, nawet nie widziałem.
1: Ale powiem wam, drodzy słuchacze, i tobie, drogi Tomku.
0: No słucham
1: że
0: ciebie.
1: Jestem pod dużym wrażeniem tego, tej trasy koncertowej Cave'a. Widzę po prostu power. No zawsze niby był u Cave'a, ale teraz jest jakiś taki jeszcze bardziej wypuklony ten power. Nie mówiąc o tym, że zauważyłem, bo gdzieś tam się pojawiają te filmy i oglądam, że on dostaje jakiegoś takiego pozytywnego, zajebistego wkurwu, takiego roznosi go właśnie w starych utworach. Ja mam nadzieję, i w tych najbardziej takich mocnych i czadowych, że tak powiem, ja mam nadzieję, że Cave po tej trasie koncertowej wejdzie do studia i nagra nowe piosenki.
0: Taki z pazurem.
1: Taki z pazurem jeszcze, że to nie jest taki już pan, który chce grać tylko piosenki a la Cohen, tylko że to będzie jeszcze nam pokaże.
0: Chyba, że ten...
1: Dobrze się chłopaki bawią, starsi panowie niby, ale dobrze się bawią.
0: Ty, ale wiesz co, taka śmieszna rzecz jest związana z tym składem Cave'a nowym, nie? Mianowicie, to jest już chyba wielopokoleniowy zespół, takie mam wrażenie. Bo są ludzie w naszym wieku.
1: No.
0: A co ciekawe, zaraz sprawdzę.
1: Ile
0: jedną...
1: ma gość z Radiohead?
0: Proszę?
1: Nie no, gość z Radiohead też jest po 50, nie?
0: No,
1: czyli nasz wiek.
0: Tak, tak, tak. Natomiast szczerze powiedziawszy, wydawać by się mogło, że Warren Ellis jest w wieku Cave'a lubi starszy.
1: Nie, nie, on ma 60 góra chyba, co?
0: 61.
1: No. No. Taki jego image, Tom.
0: No, to po prostu taki właśnie dziadek.
1: Ale w ogóle cały zespół, jak zaczyna grać Tupelo albo inne czadowe numery...
0: To jakby diabeł w nich wstępował.
1: Dokładnie, doktor... Hyde się nazywał? Mr. Jack i doktor...
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No,
0: tak.
1: To po prostu są jakby dwa zespoły. Zaczynają grać te mocniejsze, czadowe numery i oni po prostu kipi z nich energia. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć. W niesamowitych czasami miejscach gra te koncerty. Bo potrafi zagrać w jakimś, nie wiem, opuszczonym jakby koloseum. Ktoś fajnie przygotował tą trasę. Potrafił też zagrać na ulicy koło jednego z najsłynniejszych sklepów muzycznych w Anglii. No, szacunek, jak zwykle.
0: No, poza tym jeszcze potrafił zagrać w Krakowie.
1: Ale nie było to niesamowite. W Krakowie w tym roku nie grał Tomek.
0: To w zeszłym było.
1: Tak, mówię o tej trasie. Teraz, która trwa.
0: No tak, tak, tak, tak. Ale to chyba ta sama trasa w ogóle cały czas
1: nie,
0: trwa.
1: Nie, to jest chyba cały czas nowa.
0: Nie.
1: Tamtą się zakończyła i w tym roku zaczęła. No dobra, nieważne, ale... No... Ja mam taką cały czas... Bo Grinderman był okej, ale to nie był Cave. Jakby, no znaczy był Cave, ale to nie były te piosenki takie cave'owskie.
0: Znaczy,
1: a ja mam nadzieję,
0: tak
1: że jakiś... on jeszcze...
0: Znaczy wiesz, no, ten cały Grinderman to był jakby lekko powrót do czasów Birthday Party.
1: No lekko, ale mi chodzi o coś innego. To nie musi być szybciej i niby ostrzej, tylko chodzi mi o ten... O to, co ma w sobie tego takiego diabełka, że nagle wychodzi i zaczyna trochę straszyć, trochę jest tym kaznodzieją z jaskini i to coś się tak tworzy, coś takiego, co lubimy najbardziej.
0: No tak, no tak. No to czekaj, no to w ogóle, skoro już jesteśmy w temacie Cave'a, to być może w ogóle nastał czas na Cave'a.
1: No to jak, nastał,
0: nastał czas na Cave'a.
1: Tylko nie jakieś tutaj takie...
0: Nie, no to...
1: Ciobusie.
0: Nie, maszyna losuje, a losuje okrutnie. O, wylosowało. Put your hands in the air!

0: super low. I'm super low.
1: I tak właśnie Mikołaj Pieczara gra okrutną muzykę. W sumie to myślałem w pewnym momencie. Wiesz co, bo gdzieś tak było, że 20 lat temu to ten wigor kejwowski odszedł na parę lat i takim był, zrobił się takim dziodem. Tam po Marder Ballads później to te, to było ta płyta Boatsman Call, taka smętna.
2: O nie, to ja jej w ogóle oprócz jednego ja utworu tak, to jakoś
1: wiesz,
2: nie,
1: ja tak
2: nie
1: straciłem w ogóle wiarę. Nadzieję. Myślałem, że dziad się zrobił z niego przeokrutny, a tymczasem jakoś tak po kilku latach takiego smęcenia znowu stał się rześki i gibki. No i na szczęście cały czas mu ta rzeźkość się utrzymuje.
2: Znaczy, w ogóle to jest ciekawe, że on, jak Ghostin nagrał, nie?
1: No.
2: To ja tą płytę włączyłem i jakoś ją odłożyłem na półkę. I opowiadałem kiedyś ci tą historię, a potem jechałem gdzieś tam, jechałem po syna, byłem w górach, było piękne, piękna była pogoda i włączyłem tą płytę. I ona mnie wtedy zaczarowała. I pamiętam, jak stanąłem specjalnie, otworzyłem drzwi, włączyłem tą płytę i było taki niesamowity widok na te polskie góry, na szczyty.
1: No to
2: i jeszcze,
1: poetycki

0: samochodzie albo w domu. Nie lubię tej płyty ostatniej. Znaczy, uważam ją za bardzo dobrą, poprawną, ale właśnie ta, o której przed chwilą mówiłem, co jakiś czas sobie puszczam ją dla uspokojenia i od razu mam przed oczami te szczyty polskich gór i to jest przepiękna, niesamowita muzyka. I ty mówisz elektroniczna, a ja uważam, że gdyby tak trzeba było przypisać płytę do danej wytwórni, to do jakiej wytwórni bym tą płytę przypisał?
1: No ale to zadałeś mi takie banalne pytanie. No wiadomo, że do 4AD.
0: No tak.
1: No to.
0: No, ale no,
1: mam nadzieję, że to razem robimy audycję. Pytałeś.
0: No, po części trochę tak, ale myślę, a może jednak, kurde, może jednak nie trafi.
1: Nie no, ja zawsze trafiam.
0: No dobrze.
1: Mów mi snajper.
0: Buteleczką do ust.
1: Też,
0: aha,
1: też.
0: I drodzy słuchacze, uwaga, uwaga, uwaga. Znam takiego pana, który jest w wieku Nicka Cave'a i on sobie zawsze zajmuje się ogrodami i on sobie zawsze pozwala o godzinie 8 rano wypić piwko i ma to obliczone, że jak będzie wracał około 13, to nie będzie problemu i on sobie już będzie mógł jechać i nie ma promili.
1: No tak.
0: Ale się okazało, że to tam gdzieś się spóźnił, była 8:20. Są różne wersje tego opowiadania. Mogę wam przez 5 audycji opowiadać za każdym razem inną wersję, ale stańmy na tej przyziemnej, tej normalnej wersji. No i 8:20, on szybko pije tę warkę, nie strong, tylko zwykłą chyba, albo żubra. I nagle się okazuje, że ma jakiś telefon, dzwoni ktoś do niego i on nie wyjeżdża o 13 według tych swoich obliczeń, tylko o 12:05 w południe, tak?
1: No.
0: I myśli tak, a już chyba będzie okej, okay, bo tam, ale zapomina, że tu 20 minut i tu 55 minut robi mu 1,5 godziny, a ma też swoje lata. I wsiada w auto, jedzie 150 metrów. I tu są różne wersje, że zatrzymuje go jednak policja, każe mu dmuchać, no i traci prawo jazdy.
1: Aha.
0: A druga wersja, że jeszcze zapomniał papierosów i zatrzymuje się koło Żabki, wysiada, tam są policjanci i możliwe, że czują alkohol.
1: Ale to raczej wątpliwe.
0: No, są różne wersje, jak widzicie, ale drodzy słuchacze, pijecie, nie jedziecie.
1: Dokładnie.
0: A teraz
1: tak.
0: Uwaga, uwaga.
1: A ja wiem coś o tym. Aż za dobrze.
0: Dobrze. Ale teraz uwaga, uwaga, zmieniam ton, ponieważ wczoraj, nie wiem czy słyszałeś, w Krakowie doszło do totalnej tragedii.
1: No, po prostu w ogóle to też pokazuje, jaki to jest odważny element, że już solówki się skończyły.
0: Ale mówisz o kibolach, czy
1: tak.
0: Mówisz... A, to ja nie chciałem o kibolach powiedzieć, ponieważ wczoraj chyba w południe też, lub nie wiem, o którejś tam godzinie, szło małżeństwo z dzieckiem na Zabłociu w Krakowie.
1: Tak, to też dotarło do mnie.
0: I 4 debili, w tym ten kierowca debil, jechali z nadmierną prędkością, wpadli w to małżeństwo, zginęli na miejscu, dziecko walczy, 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Drodzy słuchacze, każde 10-20 kilometrów więcej w mieście może, ja nie wiem ile, bo ja już po prostu nie mogłem czytać dalej, nie wiem jaka była nadmierna prędkość, ale musiała być dosyć duża i to, jak to się mówi, w biały dzień. Ja nie mogę wytrzymać, jak widzę takich turbo debili, którzy obok, na przykład w Wieliczce, obok mojego domu,
1: no
0: wiesz
1: miałem,
0: jak tam jest, wyprzedzają
1: powiedzieć.
0: Się, a jest... Szkoła, jest dom kultury, jest
1: no ale wiesz,
0: 40
1: wiesz co,
0: na godzinę, ale... a oni się wyprzedzają.
1: Poczekaj, tam. Ale tam dokładnie, gdzie się wyjeżdża od ciebie, to sam wiesz, że ja po prostu jestem zbyt nerwowy czasem, żeby wyjeżdżać tamtędy, bo niby jest 40, a potrafią dwa razy tyle jechać, jak nie lepiej.
0: Słuchaj, drodzy słuchacze, słuchajcie, tam ludzie się starają już od paru lat, żeby założyć takie zwalniające progi, Najpierw mówili, że nie mogą zwalniających progów założyć

0: ponieważ jeżdżą autobusy. Jak teraz wiesz, to zakłada się takie te szersze progi, gdzie autobus nie musi wjeżdżać na nie, tylko je mija.
1: Tak.
0: Ale osobowy debil, który jedzie z nadmierną prędkością, no urwie zawieszenie, prawda? I ja jestem, drodzy słuchacze, za tym, żeby tam założyć. Jeśli spotkaliście się z taką sytuacją i możecie podpowiedzieć, jak to się załatwia, bo już parę lat się ludzie tam starają, jakieś różne dziwne pomysły. No policja nie może przyjechać, bo zarobiłaby niesamowitą ilość kasy, gdyby stanęła i tylko radar włączyła, nie? Dlatego, że ma Wieliczka tylko dwa radiowozy, a to informacja dla złodziei. Możecie robić wszystko, ponieważ Wieliczka posiada tylko dwa radiowozy, w tym jeden nowy podobno.
1: Wiesz co, ale ja ci powiem tak. Jak się pojawiają kolejne odcinki pomiarowe lub kolejne fotoradary, to od razu w ogóle jest zjojcenie, że skok na kasę, skok na kasę. Ja bym na każdej ulicy wsadził taki radar i to już ci poważnie mówię, bo jedynie argument finansowy jest w stanie tych debili wziąć i wiesz, jakby tak...
0: Ja wiem, tylko to...
1: Teraz jest Kopernika koło mnie rozwalona. No. I na szczęście jest rozwalona, w sensie, że ją remontują. Bo jak jej nie remontowali, to tutaj były stałe wyścigi w ogóle po Kopernika, gdzie ktoś na przykład kręcił BMW-em trójkę do odcinki.
0: Nie, no dobra, wiem o tym. To jest przerąbane, ale no, jedno, co jest najgorsze, no to jedzie, ja idę sobie tą ulicą obok siebie, i czasami mnie mrozi, ponieważ widzę, że jedzie gość z nadmierną prędkością i szczerze mówiąc już nie raz pomyślałem, że zrobię tylko taki niby krok na ulicę, jakbym chciał wyjść. A on będzie miał taki odruch i wyląduje w rowie. No ale...
1: A skąd wiesz, że będzie miał taki odruch? Może będzie mu szkoda bardziej samochodu jak życia.
0: No ale wiesz, jakbym wszedł tak trochę na ten... No ale no nie jestem mordercą, no. Ale z drugiej strony, jeśli macie pomysł, no pomijam te pomysły takie. Wsiądź, pojedź za gościem, zrób co trzeba. Na to przyjdzie może czas. Ale, drodzy słuchacze, czy musi dojść Tomek do tragedii, żeby wreszcie ktoś powiedział, no, musimy coś z tą ulicą zrobić. I nie mówiąc o tym, że kiedyś o 7 rano był samochód naprzeciwko u sąsiada, który wjechał mu w ogrodzenie. No, przepraszam bardzo, jeżdżę tam już...
1: W sensie wyleciał z zakrętu?
0: Tak. Na tej ulicy często goście w rowach lecą. Jednego znasz zresztą, który co prawda nie jechał z nadmierną szybkością, ale zaspał za kierownicą, to wtedy w pandemii, zaspał za kierownicą i wpadł do rowu. Więc tam są różne dziwne rzeczy, ale jeśli na ulicy, która jest ograniczenie 40 na godzinę, jedziesz stówą, 80, wszystko powyżej 50, to już jesteś potencjalnym mordercą. To jest moje zdanie.
1: Tak, i powinno się takich ludzi wyłapywać i wsadzać do obozów pracy zgodnie z zasadą zero tolerancji.
0: Tam jest taka sadzawka, ja bym po prostu chętnie go tam utopił. Nie, ale żarty żartami, ale to jest naprawdę... Później się dziwimy, trochę narzekamy, że no, że są punkty pomiaru, że się nie da jeździć, że... No ale cóż, jest tyle samochodów i no, noga z gazu trochę. Każdy był co prawda młody i każdy gdzieś tam czasami na drodze ekspresowej przegiął czy na autostradzie. Ja wiem, ale w centrum miasta, w mieście... Na obrzeżach miasta, jak jedziesz
1: ale nawet,
0: za szybko,
1: ale wiesz,
0: z nadmierną prędkością.
1: Nawet w terenie zabudowanym, który nie wygląda jak teren zabudowany. Wiesz, jak mamy tę drogę od cła na most w Wiliczce.
0: No.
1: Znaczy nie w Wiliczce, tylko przed Niepołomicami. No to tam jest cały czas 50. Ludzie tam jadą 90. Panowie tam stoją na zakręcie. Za zakrętem stali. Ale wiesz, no jak ma być 50, to do cholery jedźmy
0: ale
1: wszyscy 50
0: dobrze,
1: stałą
0: ale
1: prędkością.
0: Mi nie o to chodzi. Mi nie o to chodzi, żeby wyłapywać ludzi i po prostu...
1: Ale nie chodzi...
0: On się wtedy nie uczy jakby. jak wracasz z Wieliczki często, albo jedziesz do Wieliczki, to na moście, albo za mostem, za wiaduktem stoi i zawsze łapią, zawsze łapią. Ja już się nauczyłem, w centrum miasta, znaczy w mieście w ogóle i wszędzie jeżdżę tyle, ile znaki
1: pokazują. Dokładnie tak.
0: I od iluś tam lat mam 0 punktów na koncie. Da się. Chociaż czasami lub chciałbym, ale nie w mieście, ale na... zacząłem się pilnować też, jak wracałem z wakacji, zacząłem się pilnować też na autostradzie. I uwaga teraz. Jechał znajomy z lawetą.
1: Aha.
0: I jechałem ja. Ja jechałem prawie cały czas 140 na godzinę, ale przez to, że jechałem z dwójką dzieci, no to musiałem się zatrzymywać około 3 razy. A on jechał 100 na godzinę,
1: no,
0: nie więcej. Zatrzymał się tylko raz czy dwa, na krócej, bo nie musiał jeść, bo ten. I wyobraź sobie, że on przyjechał w sumie o pół godziny szybciej ode mnie.
1: No jest to możliwe. No.
0: Więc tylko jechał ciągle, non-stop prawie, tak? Więc i uwaga, nie mógł przekroczyć więcej niż 100 dla bezpieczeństwa. Więc często jest tak, że ktoś, ja też zauważyłem teraz na bramkach, ktoś pędził, jechał prawie 200, tu, ten, a potem spotykamy się na bramkach. Aha, jeszcze żeby było śmiesznie,
1: to też zauważyłem,
0: to ja sobie
1: taką
0: przejeżdżam,
1: rzecz,
0: bo mam wykupione, przejeżdżam sobie na viatol, a on stoi w kolejce na bramkach, no po prostu.
1: No to wiesz, no to takie rzeczy się zdarzają. Jeszcze wiesz, ja czasem obserwuję takie dziwne historie w ruchu miejskim, że na przykład jeżeli ruszasz na światłach, jak ci się robi zielony, jedziesz te 50 lub 70,
0: no,
1: w zależności od miejsca,
0: tak,
1: to masz cały czas zieloną falę. Jak jedziesz 90,
0: no tak, bo to tak
1: to,
0: jest...
1: to stoisz od świateł,
0: ale,
1: do świateł.
0: Ale powiedz mi, bo te wszystkie gieroje tacy w większości, kurde, pędzący albo tu dojeżdżający, jakoś jak jest zielone światło, to zanim on odłoży telefon, bo ogląda laski na telefonie,
1: no,
0: albo rozmawia, bo nie wiadomo dlaczego w najnowszym BMW nie działa głośno mówiący zestaw.
1: Może ham nie potrafi sobie podłączyć.
0: Zanim coś przełączy, to my z chłopakami moimi, synami, bo lubimy to, że już mamy 70 bardzo szybko, od razu. I w lusterkach wszyscy tam stoją, a potem korki. No ruszmy, drodzy słuchacze, no ruszamy po prostu. Jest żółte, jesteśmy przygotowani, jest zielone, już wszyscy ruszają równocześnie i korki są mniejsze. Ja wiem, że to są nasze takie industrialowe mądrości, ale musieliśmy wam opowiedzieć o tej tragedii. Druga tragedia to jest taka, że panie sutenerze, jeśli pan będzie tak dalej pochwalał te ustawki i kibolskie i nie będzie się pan za to wstydził,
1: to dalej będą ludzie ginąć.
0: To niech pan sobie teraz przeczyta, co się stało w Krakowie.
1: W Hucie.
0: W Hucie. Jeden kibic Hutnika został zmasakrowany przez 8 kibiców.
1: 5 chyba. Czy
0: Wisły.
1: Tak, przez młodą ferajnę Wisły. Oczywiście, czy nawet ich więcej było, w każdym
0: 8
1: razie.
0: Podobno.
1: W każdym razie to po prostu naprawdę ten kraj schodzi na psy i dziczeje dzięki temu, że pewien człowiek, który nie powinien nawet matury mieć, nagle okazał się szefem IPN-u, a potem prezydentem.
0: Czołem żołnierze!
1: Czołem sutenerze!
0: To musimy wybrać dla tego gościa jakiś utwór.
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że wybrałem już utwór dla tych, którzy wzięli i odeszli w taki czy inny sposób ostatnio.

0: I takie to kontemplacyjne dzieło zostało poświęcone tym, którzy już specjalnie nie powalczą, bo i jak, chyba żeby stali się armią zombie, o ile nikt ich nie skremuje.
1: No, dobra. Piękna to płyta, jeśli jej nie znacie, polecam. I uwaga, uwaga, drodzy słuchacze, jeśli nie lubicie Nicka Cave'a albo gdzieś tam wam nie po drodze z muzyką Nicka Cave'a, ale chcielibyście jednak spróbować, to zacznijcie właśnie od tej płyty.
0: Albo zacznijcie od którejkolwiek płyty, którą wam wylosuje maszyna permutująca rzeczywistość.
1: Czyli dzisiaj na zakończenie puścimy całą płytę Cave'a.
0: Nie wiem, czy całą. Zobaczymy, która płyta się pojawi,
1: wiemy.
0: Wiesz.
1: Dobra.
0: W jednym tym.
1: Dobra.
0: Coś się po prostu wylosuje na pewno. No cóż, dzięki wam za wsparcie.
1: Ale teraz tylko moje pytanie. Co Cave myśli o wujku, a co wujek myśli o Cave?
0: Mogą się znać.
1: Ale, no.
0: Na pewno wuja słuchał Birthday Party.
1: Jeden i drugi wie, kto kim jest. Ale teraz uwaga, kto powinien zrobić proste pytanie bardzo?
0: No.
1: Taki retoryczny. No, dobrze. Powiem. Kto powinien zrobić cover Tupel? No wujek, no. Czujesz w takim jak Field Peak.
0: Tylko, że widzisz wujek
1: to... Dobrze by to wujek zrobił.
0: Wujek mógłby troszeczkę w ogóle dodać takiego...
1: Nie, bez tych takich...
0: sznytu.
1: Nie, bez tego, wiem, bez tych takich jego ostatnio... On od trzech płyt lubi te takie kibolskie zaśpiewy. Ho, ho, ho! Znaczy, Mikołajowe.
0: Nie, ho, ho! Wiesz, on to lubi od dłuższego czasu.
1: No dobrze,
0: jeszcze,
1: ale... A teraz napiszcie, drodzy słuchacze. Cave... Jaki powinien przerobić utwór Ministry lub Revolting Cocks? Ja już mam taki, drodzy słuchacze. Cave przerabia, moja propozycja jest taka, No Devotion.
0: A ja bym bardziej Cave'a widział...
1: W pierwszej płycie?
0: Nie. W Do You Think I'm Sexy.
1: O.
0: Już to usłyszałem ten refren jego głosem.
1: Nie, ale to był przecież nie Ministry utwór.
0: Tylko, że ta wersja Ministry, znaczy właściwie Revolting Cocks, jest zupełnie inna.
1: Ale jednak...
0: Że tylko trochę melodyjka refrenu.
1: Jest. Ja jednak słychać, że to jest cover.
0: A wiesz, że ten sam utwór Roda Stewarta był oparty na melodyjce, która... To melodyjka była w utworze... jakiego Jorge Bena, który był jednym z czołowych wykonawców nurtu Tropicalia, a utwór się nazywał Taj Mahal. I że tam jak włączasz Taj Mahal, to słyszysz od razu ti ti ti ri ri ri.
1: Ale to w ogóle dobry numer Roda Stewarta. W oryginale też. Jest super.
0: A wiesz, że ja Roda Stewarta widziałem, jak staliśmy na światłach jadąc ulicą Mogilską, a on grał wtedy koncert w Tauronie i busem Mercedesa jechał i tak w ogóle Beata mówi, o popatrzcie kto tam jest, ja mówię, o kurwa Rod.
1: A Rod mówi, o popatrzcie kto tam jest, Tom, o Tom.
0: Dobra,
1: słuchaj,
0: Tom.
1: Ale tak w ogóle nawiasem mówiąc, Stewart się nieźle trzyma.
0: Tak, ale ponoć jego dzieci się wstydzą, że on śpiewa dalej. Przynajmniej taki, wiesz, w jakimś pudelku tak pisali.
1: Ale drodzy słuchacze, puszczaliśmy kiedyś te jego covery takie w wykonaniu swingującym, pamiętasz?
0: Tak,
1: dobra,
0: tak.
1: Dobra płyta. Dobrze, drodzy słuchacze, ciąg dalszy wakacji wam życzymy, najlepszy jaki może być.
0: A co będzie jutro, tego nikt nie wie, nie wiedzieli tego The Beatles.
1: I
0: nie wiedzieli
1: na chuj
0: tego...
1: Putin.
0: Tak.
1: I w ogóle, trzymamy kciuki za cały polski tenis, bo ja śledzę, ale dzisiaj nie było tenisowego kącika, ale był wujaszek, byli wszyscy, był Tomek i byłem ja. Tomasz Jerzy Tumidajewicz jedzie na wakacje, brawa dla niego.
0: No to już tam nie słyszymy tego brawa, bo audycja nie działa w dwie strony. No, ty wróciłeś też z wakacji, więc brawo dla ciebie.
1: Dziękuję bardzo, a ja teraz, drodzy słuchacze, przez to, że Tom jedzie, a ostatnio miał dużo prób,
2: z zespołem Smog, to ja wykorzystam, żeby go trochę przekonać i nagrywam wokale, ale nie powiem wam do czego. Dobrej nocy!
0: Dobranoc, pa, pa!

Get back in. Jimmy Fools, get back in.

The flight is

Thank you.

wielki bal. Fleta, atleta przyjdzie z żoną, piękna Miki, Henio Kat.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده
1: طب ايه moi drodzy, świetnie, że już jesteście. Jak tam Glorio, co z twoim prawem jazdy?
2: Fatalnie, znowu oblałam egzamin.
1: Co?
2: No, całe szczęście, że Alan mnie tu przywiózł.
1: Co ty mówisz? A jak idzie twoja powieść, Alan?
3: No mniej więcej tak jak sprawy Glorii. Nie skończy ich chyba nigdy.
1: Tak, no siadajcie. Co słychać w Londynie?
3: Nic specjalnego. Chłodno, ale przyjemnie.
1: A dobrą mieliście podróż?
3: Nieszczególną. A kto ci kazał kupować dom na tym cholernym szkockim pustkowiu?
1: Ja mam tu spokój, mój drogi, mogę pracować i nikt mi nie przeszkadza. Zresztą wkrótce zrobię sobie zasłużony urlop. Moje obrazy wiszą już u pewnego bogatego snoba w Los Angeles.
3: Zawsze tak nazywasz ludzi, którzy ci płacą?
1: Zawsze. Nikt znający się na sztuce nie kupiłby takich bohomaców.
2: Och.
1: To zresztą nie ma większego znaczenia. Najważniejsze, że płacą. A nie zastanawiam się nad tym, czy maluję dobre obrazy, tylko ile za nie dostanę. Pieniądze to jedyna rzecz na świecie, która ma jakiś sens. A w jaki sposób je zdobyć, to też nie jest ważne.
2: Zdaje się, że masz gości.
3: Czy to przypadkiem nie jest wóz Edgara?
1: Tak, to on. Napijcie się, moi drodzy, czegoś, a ja mu otworzę.
3: Nie żałujmy.
1: Jak się ma? Chodź, Edgarze. Czekamy na ciebie.
4: Witam cię, królu malarzy. Obydwa sława trwała wiecznie.
1: Przestań. Napijesz się whisky?
5: Bardzo chętnie.
4: Kogo widzę? Jak się masz, Glorio?
2: No, Edgarze, co u ciebie? Dużo malujesz?
4: Jestem tytanem pracy i tworzę arcydzieła. Niestety nikt nie chce ich ode mnie kupić.
1: Ale masz za to przyjemność, że jesteś prawdziwym artystą.
4: Nie kpij, Max, nie jestem wcale jakimś maniakiem. Potrzebuję pieniędzy jak wszyscy.
3: Nieprawdopodobne.
5: Zmieńmy temat, co?
4: Chyba będziesz miał jeszcze jakichś gości, Max. Parę mil stąd wyprzedziłem niebieskiego Morisa, to chyba Susan.
1: A jeśli to był niebieski Moris, wierzę, to możliwe. Tak, ma przyjechać.
4: Ale za kierownicą siedział mężczyzna.
2: To pewnie jej najnowszy przyjaciel. Ta dziewczyna ma niesamowity temperament.
3: No proszę, naprawdę ma kogoś nowego?
2: Ona ma zawsze kogoś nowego. Ciekawe, kto to jest. Znam mniej więcej ideę o tej samiczki. Myślę, że się niewiele pomylę. Zresztą, jeżeli chodzi o mnie...
6: Dobry wieczór. Poznajcie się, to jest mój nowy przyjaciel Patryk, a to Gloria, Alan, Edgar i gospodarz Max. A tu stoi Barek, który znając moich przyjaciół będzie niedługo pusty, więc staraj się być w pobliżu.
4: Bardzo słusznie. Chodź, Patryk, chodź, naleję ci drinka.
3: Susan, mówiła mi wiele o was. Trochę dziwnie się tu czuję, sami ludzie sztuki, plastycy, literaci.
4: Ja zupełnie niepotrzebnie się tym przejmujesz. Przy bliższym poznaniu okaże się, że to nudziarze. A ty czym się zajmujesz?
3: Ja trochę fotografuję.
4: No proszę, to też ciekawe zajęcie.
3: No tak, to potrafi wciągnąć. Czasami nawet uda mi się umieścić jedno albo dwa zdjęcia w jakimś magazynie, ale raczej rzadko.
4: Nie przejmuj się, jesteś młody, wszystko jeszcze przed tobą.
3: Tak się tylko mówi. Przecież ty nie jesteś dużo starszy ode mnie.
4: No, raczej dużo, to nie zależy od wieku.
3: A od czego? Doświadczeń?
4: W pewnym sensie. Można się zestarzyć nawet w młodym wieku.
3: Ja nie wierzę, jesteś znany, masz popularność, pieniądze.
4: Ja i pieniądze. Świetny jesteś. Nabijmy się, przyjacielu. To nie nasza whisky. Na szczęście nie musimy za nią płacić.
3: Słuchaj, a właściwie z jakiej okazji odbywa się to przyjęcie?
4: Jak to nie wiesz? Susan ci o tym nie mówiła?
3: Nie, nic konkretnego mi nie mówiła. A jest jakaś specjalna okazja?
4: Człowieku, jasne, że jest. Max sprzedał kilka swoich obrazów jakiemuś bogatemu Jankezowi.
3: Pewnie nieźle na tym zarobił.
4: Jasne, że nieźle. Max! Ile dostałeś za płotna?
7: Dużo!
4: Ale ile? Nie bądź taki tajemniczy.
7: Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok. 5 000 funtów.
4: Słyszałeś? Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok, bydlak.
3: Zdaje mi się, że nie przepadacie za sobą.
4: Właśnie. Więcej niż ty zarobiłbyś przez rok. Mógłbym dostać za swoje obrazy 3 razy tyle, tylko koło tego trzeba chodzić, łasić się różnym handlarzom i snobom. Ja tego nie potrafię.
3: A Max?
4: O, Max? Jest do tego stworzony. Ten człowiek nie cofnie się przed niczym, żeby tylko dopiąć swego...
3: No wiesz, to też swego rodzaju sztuka.
4: A pewnie, że tak. Zazdroszczę mu tego, ale z tym się trzeba chyba urodzić. Nie. Więc napijmy się jeszcze.
2: Słuchaj, mówisz poważnie, Alan? Ona chce do niego wrócić?
3: Ależ tak, tylko po to tu przyjechał.
2: Po tym wszystkim, co zrobił, ja bym do niego nie wróciła. W ogóle nie chciałabym go widzieć na oczy.
3: Ale ona go po prostu kocha. Aj. Widzisz, ty masz do tych spraw zupełnie inny stosunek.
2: Chcesz powiedzieć, że ja nie potrafię kochać, tak?
3: No chyba nie tego byczka, z którym przyjechałeś.
2: A dlaczego by nie? Uważasz, że tylko tacy wielcy intelektualiści jak ty albo Max są godni miłości? Coś ci powiem, jesteście nudnymi snobami. 100 razy wolę tego chłopca.
3: W porządku, skarbie, nie chciałem cię urazić. Nie bać się na mnie, przecież ja nie. No to nalejcie jeszcze.
2: No, on tak, to dziękuję.
3: Czekaj, trochę. Właśnie. Spójrz. Spójrz dyskretnie w stronę Glorii i Maxa.
2: Nie wyglądają na parę zakochanych.
3: Właśnie to samo zauważyłem. Ale Max jest teraz w cenie.
2: No i co?
3: Nie dawałbym Glorii dużych szans. Właściwie to żadnych szans.
2: Max?
1: Tak?
2: Mogę z tobą pomówić?
1: Oczywiście. No. Chodźmy na górę do mojego pokoju, tam porozmawiamy sobie spokojnie.
3: Chodź. Afe, afe, afe.

0: Edgarze?
1: Tak?
0: Rozmawiałeś z tym przyjacielem Sizem? Co to za facet?
1: Zupełnie rozsądny chłopak.
0: Czym się zajmuje?
1: Fotografuję.
0: Porno?
1: Nie wiem, pewnie w to się bawił. W każdym razie gość z ambicjami robi fotografię artystyczną i nawet czasami uda mu się coś sprzedać, tak twierdzi.
0: Na Krezusa nie wygląda, dolać ci?
1: O, zobacz. My za to wyglądamy. Nie mamy złamanego pęsa. Udajemy tylko. Ciągle udajemy, Alanku.
0: Masz rację. Zresztą, coś podobnego powiedziała mi także Susan. Co, uzgadnialiście to ze sobą? No, nie ma co gadać. Ona i Patryk powinni być znakomitą parą. Susan wreszcie znalazła mężczyznę, który nie przerasta jej inteligencji. Chyba jedyny taki egzemplarz w całym Zjednoczonym Królestwie.
1: Słuchaj, chłopaczku. A może ty po prostu miałeś na nią ochotę i teraz, kiedy ci ją sprzątnięto sprzed nosa, gniewasz się na cały świat? No, przyznaj się.
0: Szalenie dowcipny jesteś, wiesz? Masz świetny humor.
1: Przeciwnie, daleko mi do tego. Tobie chyba też.
0: No to zmieńmy temat.
1: A dlaczego? Czujesz się zagrożony? No to spróbujemy to zanalizować. Będzie dobra zabawa. Zrobimy analizę strukturalną. Albo lepiej psychoanalityczną.
0: Słuchaj, jak miałem 16 lat i wracałem do domu na rauszu, to wiesz, co robiłem, żeby rodzice się nie zorientowali?
1: Byłeś bardzo grzecznym chłopcem.
0: Starałem się jak najmniej mówić. I to radziłbym teraz tobie.
1: No, jak będę potrzebował twojej rady, to sam cię o nią poproszę.
0: W porządku, skończymy rozmowę, jak wytrzeźwiejesz.
2: O, Susan, byłaś na górze u Maxa?
3: Chciałam przemówić mu do rozsądku. To nie głupi facet, ale czasami potrafi być nieprzyjemny.
2: Co zauważyłem? Bardzo się starał, żeby zrobić przykrość temu drugiemu plastykowi.
3: Edgarowi? Nie, to drobiazg. Jest przede wszystkim nie fair w stosunku do Glorii. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że on jej nie kocha, to nie jego wina, ale nie musi być tak okrutny, to zupełnie niepotrzebne.
2: Co, mówiłaś mu o tym wszystkim?
3: O czym? A, tak, mówiłam. Ale chyba nie wziął na serio moich słów.
2: No to ty jesteś zdenerwowana nie na żarty.
3: Wiesz, po prostu nie lubię takich rozmów.
2: Tak, to co lubi? Tak, bardzo przyjemne party. Jestem ci strasznie wdzięczny, że mnie tu przywiozłaś.
3: No to raczej ty mnie przywiozłeś. Bez ciebie bym tutaj nie przyjechała, głupta się. No pocałuj mnie.
2: Kochani!
4: No!
2: Co jest z Maxem? Nie ma już chyba godziny. Muszę spać, czy co?
3: Właśnie.
2: No to nie zbuję gości, no jak?
3: Rzeczywiście, długo go nie ma, jakby zupełnie o nas zapomniał. Pójdę po niego.
5: Nie trudź się, moja droga, ja pójdę.
3: Naiwna gąska.
2: Poprośmy Maxa, żeby nam opowiedział o tej wielkiej transakcji. Strasznie jestem ciekawy, jak się je przeprowadza.
1: Czasami lepiej nie wiedzieć.
2: No w każdym razie to musi być bardzo interesujące. 5000 funtów to w końcu olbrzymia suma.
0: Tak, to rzeczywiście kupa forsy.
2: Ach, gdybym to ja miał 5000 funtów, to zaraz kupiłbym sobie...
3: Co się stało?
0: Co to za...
3: Matt! No co, Max?
1: Dziewczyno. No.
3: No co, Max?
5: Max zamordowany!
3: Boże, może jak on wygląda z tą rozbitą głową?
0: Rzeczywiście wygląda nieszczególnie.
2: Czy on na pewno nie żyje?
1: Nie widziałem nigdy bardziej nieżywego trupa.
2: Jak to się mogło stać?
3: Właśnie.
0: Zapewne został... No tak, został uderzony tą mosiężną popielniczką. No zobacz, tam na podłodze.
1: Ale... Zawsze mówiłem, że polenie szkodzi.
3: Ale kto to mógł zrobić? Słuchajcie.
1: Jedno jest pewne. Nie zrobił tego sam Max.
2: Jak sądzisz, Alan, czy to mogła zrobić kobieta? No czaszka jest chyba strzaskana, do tego potrzebna jest spora siła.
0: Niekoniecznie. No, spójrz, ta mosiężna popielniczka z figurką jest ciężka. A Ale za to można ją wygodnie chwycić dłonią. Waży chyba ze 2 funty. No przy takiej masie nie trzeba być siłaczem, żeby komuś rozbić głowy.
2: Czy coś zginęło?
1: Nie wiadomo. Trzeba się rozejrzeć po pokoju. Zacznijmy od biurka.
0: No? Chwileczkę, stop! Stop! Nie dotykaj niczego. Zostawisz odciski palców.
3: A słusznie.
1: No tak. Ma ktoś rękawiczki?
2: Ja mam w samochodzie. Zawsze prowadzę wóz w rękawiczkach.
0: Więc przynieś je szybko. A my w tym czasie zawiadomimy policję. Halo? Komisariat policji? Dzwonię z willi Maxa Chesterfielda. Marlboro Hill 74. Moje nazwisko Winston. Alan Winston. Chciałem zameldować o morderstwie. Tak, tak, tak jest. Gospodarz został zabity. Tak. No na śmierć, żadne żarty. Kiedy? Za pół godziny? No oczywiście, czekamy.
1: No i co?
0: Za pół godziny. Przyjadą, ale dopiero za pół godziny.
1: A dlaczego tak późno?
0: Aj, sierżant to jakiś szkocki kretyn. Coś mi tłumaczył, że na wozu, że daleko, że coś w tym stylu. No. Ale zabronił nam opuszczać dom i pewnie poszedł pracować spódniczkę szkocką.
3: Czyli, że najbliższe pół godziny spędzimy razem z mordercą.
5: Straszny. Uspokój się.
0: Morderstwa są w ogóle okropne.
1: Mówmy tak wszyscy, a za chwilę dojdę do wniosku, że Max popełnił samobójstwo, rozbijając sobie sam tył głowy popielniczką.
5: Skąd wiesz, że popielniczką?
1: A czy? Przecież to widać.
2: Już jestem, mam rękawiczki.
0: No to teraz je nałóż. Tak. Podejdź ostrożnie do biurka. I otwórz szufladę. Ostrożnie, delikatnie. No i?
3: No.
2: Nic specjalnego. Kolorowe magazyny, reprodukcje. O, jest jakaś koperta.
0: No to daj ją tu.
2: Czy to możliwe, żeby trzymał ważne rzeczy w otwartym biurku?
0: Ach, nie znasz go. Nigdy niczego nie chował. Był leniwy.
3: Otwórzcie tę kopertę.
0: Czekaj sekundkę. Niech on otworzy. On ma rękawiczki.
3: No.
2: Pieniądze.
3: Ile?
2: Sporo. Raz, dwa, trzy. Dokładnie 5000 funtów.
1: Czyli akurat tyle, ile dostał za obrazy.
2: A czy on miał jeszcze coś wartościowego?
3: No na przykład co?
2: No nie wiem, no obrazy, stare sztyki.
5: Miał pełno takich rzeczy, ale ich wartość nie jest raczej zbyt duża. No, przynajmniej dla złodzieja.
0: No w ogóle nie wygląda, żeby coś zginęło.
1: Oprócz Maxa oczywiście.
5: No, Boże, ten drań jeszcze żartuje.
0: Spokojnie. Teraz schowaj te pieniądze. I włóż tę kopertę z powrotem, Patryk.
2: Tak.
0: A my zejdźmy na dół.
1: Chodźmy.

0: Zaraz, kto? Kto z nas wychodził z tego pokoju?
1: Susan! Ona poszła na górę, wszyscy widzieliśmy.
0: Kto jeszcze?
2: Zdaje mi się, że ja wychodziłem na chwilę. Chciałem obejrzeć, jak urządzona jest willa, ale...
0: Co, ale?
2: Ty też wychodziłeś, Allen.
0: O, właśnie, ty też wychodziłeś. W jakim celu? Drogi Edgarze, o to samo i ciebie mogę zapytać.
3: Mnie?
0: Tak. Ciebie. O ile sobie przypominam, opuściłeś nas na pewien czas.
3: Poszedłem umyć ręce, a ty?
2: Dajcie spokój, to do niczego nie doprowadzi. Każdy z nas wychodził z tego pokoju i mógł wejść na górę do Maxa.
1: O, przepraszam. Przepraszam bardzo, ale ja cały czas byłam tutaj. Wcale nie wychodziłam.
3: Fakt. Tylko Gloria była cały czas tutaj.
4: No niezupełnie. Przecież to właśnie ona zawiadomiła nas o morderstwie.
1: Tak, ale kiedy ja tam weszłam, Max już nie żył.
4: No to ty tak twierdzisz.
0: Chwileczkę. To jest zastanawiające.
3: Co?
0: To, że morderca nie wziął pieniędzy.
3: Może nie zauważył, albo się spłoszył.
0: Może, ale to jest mało prawdopodobne. Nawet dziecko zajrzałoby do biurka, przecież biurko nie było zamknięte.
3: To przecież jasne. Ktoś z waszej czwórki miał inny powód, żeby zamordować Maxa.
1: Czwórki? Raczej z piątki. Ty jesteś piąty.
3: Siebie wykluczam.
1: Dlaczego?
3: To proste, ponieważ wiem, że tego nie zrobiłem.
1: Ty wiesz. Nie wiem tylko, czy policja będzie o tym przekonana.
0: No, zaraz. Mam pewien pomysł.
3: Jaki znowu pomysł?
0: Do przybycia policji zostało jeszcze jakieś 20 minut.
3: No i co z tego?
0: Zamiast bezczynnie siedzieć, spróbujmy sami znaleźć mordercę.
3: Jak to sobie wyobrażasz?
0: No przecież ktoś z nas miał powody, żeby zabić Maxa. Może uda nam się dowiedzieć, kto?
1: To jakiś koszmarny pomysł.
0: Myślę, że Gloria miałaby motywy.
1: Ja? Co ty mówisz?
2: No, kochałaś Maxa?
1: To nie twoja sprawa.
2: No jeżeli ci zależy na wykryciu mordercy, musisz odpowiadać.
1: No więc kochałam go, no. No i co z tego? No i co z tego? Byliśmy kiedyś ze sobą bardzo szczęśliwi.
2: Obserwowałem was dzisiaj. Max potraktował cię dość brutalnie.
4: Tak. Nie zaprzeczaj go. Po prostu zerwał z tobą, tak?
2: Czy to prawda?
1: Tak.
2: Mhm. No. On odrzucił twoją miłość. Dlatego go zabiłaś.
1: Nie, to nieprawda. Ja go kochałam. Nie mogłam tego zrobić.
2: Ale jesteś wrażliwa. W chwili wzburzenia ludzie popełniają różne głupstwa.
1: Ja nie brałam poważnie tego, co on mówił. Znałam go dobrze. Kiedy Max miał kłopoty, nie liczył na nikogo. Wszyscy go unikali. A teraz, kiedy los się do niego uśmiechnął, Max chciał pokazać, że jest twardy, nie czuły, ale ja wiedziałam, że to tylko poza. On w gruncie rzeczy mnie kochał. Ja wiedziałam, że on mnie kochał.
0: Więc kto twoim zdaniem pragnął śmierci Maxa?
1: To przecież jasne. Edgar!
3: Ta dziewczyna zupełnie zwariowała, co?
2: Ale dlaczego uważasz, że Edgar miałby powód, żeby go zabić?
1: No bo go nienawidzi.
3: Nie, no to już zupełna bzdura.
1: Tak jest, nienawidził go, zazdrościł mu wszystkiego, powodzenia, pieniędzy, sławy, a przede wszystkim talentu.
3: Czego?
2: Ja też zauważyłem, Edgar, że nie lubiłeś Maxa. Powiedziałeś nawet o nim bydla.
3: Bo to prawda, on był wyjątkowym draniem.
2: A dlaczego tak uważasz?
3: Sam słyszałeś. Jego największym pragnieniem było poniżać ludzi. Miał jakiś utajony kompleks czy co i teraz się na wszystkich odgrywał.
0: Czy dlatego chciałeś go zabić? Po co wychodziłeś?
3: Mówiłem już.
0: Kłamiesz.
3: No więc dobrze, poszedłem do niego. Chciałem z nim porozmawiać.
2: Porozmawiać.
3: Tak. Myślałem, że się może wreszcie dogadamy, pogodzimy. No, nie wiem. O.
2: No i co, udało ci się?
3: Nie. Bo w ogóle z nim nie rozmawiałem.
2: Dlaczego?
3: No, rozmyśliłem się. Zrozumiałem, że to nie ma sensu. On wziąłby to wszystko za moją słabość. Zresztą nie wiem, dajcie mi spokój.
0: O ile cię dobrze zrozumiałem, nie wchodziłeś do jego pokoju. Gloria też nie wchodzi. Więc kto z nas był u Maxa?
3: Susan.
1: Sama prosiła o rozmowę.
4: Tak. Wcale tego nie ukrywam, byłam u niego.
3: Po co?
0: Po co?
4: No przecież już mówiłam, chciałam z nim porozmawiać o Glorii.
5: O mnie?
4: No tak, widziałam jak cię potraktował. Chciałam przemówić mu do rozsądku.
1: Ty chyba sama nie wierzysz w to, co mówisz. Przecież to zupełna bzdura. Takie rzeczy to możesz mówić temu chłopcu, ale nie mnie. Znam cię dosyć dobrze. Wiem, że mnie nie cierpisz.
4: Ja cię naprawdę lubię.
1: Ja mam w to wierzyć.
3: To rzeczywiście brzmi trochę nieprawdopodobnie.
1: Zupełnie nieprawdopodobnie, ale ja wiem, po co ona tam poszła.
4: No po co, no?
2: No więc mów.
0: Mów.
1: Była mu winna pieniądze.
2: Pieniądze?
1: Tak. Dokładnie 1000 funtów. Max mówił mi o tym.
2: Czy to prawda?
4: Niestety tak.
2: A dlaczego nie powiedziałaś o tym wcześniej?
4: Bo to nie ma nic do rzeczy.
1: Ach, wydaje mi się, że ma.
2: Mów wszystko od początku.
6: Otrzymaj dostęp do ponad 200 wyjątkowych nagrań. Słuchowisk na podstawie tekstów Iwaszkiewicza, Mrożka, Dygata, Makuszyńskiego, Różewicza, Kawki, Oskara Wilda, Tołstoja, Gogola, Bułhakowa, Janickiego, Gombrowicza czy Andrzejewskiego i innych wybitnych autorów. Chcesz posłuchać adaptacji utworów Agaty Christie, przygód dobrego wojaka Szwejka, Anny Kareniny, seriali Ręczna Robota, Malinówek, Studenci Trzeciego Wieku, Okno na Świat i wielu, wielu innych? Każda osoba wspierająca nasz kanał ma dostęp do dodatkowych nagrań. Link znajduje się w opisie tego nagrania. Zachęcamy i dziękujemy za wsparcie.
4: No więc, były mi kiedyś potrzebne pieniądze, 1000 funtów. I Max mi je pożyczył. Wypisałam mu pokwitowanie, pieniądze się rozeszły, a ja nie zdołałam na razie zgromadzić całej sumy.
2: Czy to była pożyczka na jakiś określony czas?
4: Tak, tak, na pół roku.
2: Kiedy miał upłynąć termin?
4: W przyszłym tygodniu.
1: No to teraz wszystko już jasne, nie ma o czym mówić. To Susan go zabiła. No,
0: co ale... dalej? Chwileczkę, co było dalej?
4: No, poprosiłam Maxa o przesunięcie terminu o 3 miesiące
2: tylko. A on?
4: No zgodził się i...
0: Zaraz. Max zgodził się na przesunięcie terminu?
4: No.
0: Znając go, powiedziałbym, że to mało prawdopodobne.
3: W sprawach finansowych Max by nie poszedł na rękę własnej matce.
4: Ale uspokójcie.
2: No, nawet gdyby to była nieprawda, Susan nie zabiłaby Maxa z powodu 1000 funtów.
4: No właśnie.
1: Mordowano już dla znacznie mniejszych.
4: Ta idiotka jest zupełnie zaślepiona. Dlaczego ona mnie tak nienawidzi?
3: Robi się coraz weselej.
4: Po rozmowie z Maxem byłam bardzo zdenerwowana. Zapaliłam papierosa i usiadłam w fotelu. Widzieliście tam w korytarzu na piętrze jest taka wnęka zasłonięta jakimiś nowoczesnymi rzeźbami czy coś. Chciałam być sama i w spokoju przyjść do siebie. I po paru chwilach usłyszałam kroki na korytarzu. Wyjrzałam dyskretnie, to był Alan. Wszedł do pokoju Maxa. Podeszłam do drzwi.
3: Podsłuchiwałaś?
4: Nie mogłam się powstrzymać. Usłyszałam podniesione głosy, kłócili się. Zorientowałam się, że Max szantażował Alana jakimś listem, a Alan groził, że Maxa zabije.
3: O, no nie, no to jest świetne.
4: Tak, i przestraszyłam się i zbiegłam na dół, to wszystko.
2: Czy to prawda, Alan?
0: Prawda.
2: Wytłumacz się. Zatem jesteś w tej chwili najbardziej podejrzany. Zresztą ty sam wymyśliłeś to śledztwo.
0: Dobrze. Max miał mój list, z którego jasno wynikało, że jestem zamieszany. No, powiedzmy, w aferę z przemytem narkotyków.
1: Coraz lepiej.
3: Nie doceniałem cię, przyjacielu.
0: Dziękuję. Nie wiem, w jaki sposób ten list znalazł się w jego rękach, szczegółami. Zresztą nie będę was nudził. No, zresztą okazuje się, że nie tylko mnie szantażował.
3: Pewnie zaraz okaże się, że i Patryk był ofiarą Maxa i miał powody, żeby go sprzątnąć.
0: Nie. To byli ludzie, których wy raczej nie znacie. Faktem jest, że Max na tym wszystkim dobrze zarabiał. Pokazał mi nawet pieniądze. 10 000 funtów. Połowa była za obrazy, a reszta to interesy. Mniej więcej takie jak ze mną. Chciałem wykupić mój list, ale się nie zgodził. Żądał tylko co jakiś czas pieniędzy za milczenie. Myślę, że w gruncie rzeczy to nawet nie chodziło mu o pieniądze.
4: A o co?
0: O co? O przyjemność posiadania władzy nade mną. Fromm nazywa to sadyzmem.
1: Kto?
3: Fromm. Nie znasz faceta, kochanie, nie.
2: Czy wtedy postanowiłeś go zabić?
0: Dzisiaj też nic nie załatwiłem. Wyszedłem wściekły. Wtedy się zdecydowałem. Choć muszę przyznać, również myślałem o tym grubo wcześniej.
1: No i wreszcie się przyznał.
0: Wróciłem znowu na górę. Wiedziałem, że Max trzyma mój list w szufladzie razem z pieniędzmi. Cicho otworzyłem drzwi do jego pokoju i... No muszę was rozczarować. Max już nie żył.
3: Jak to?
0: No ktoś mnie uprzedził.
2: No to zrozumiałe, że się nie przyznajesz. A co zrobiłeś potem?
0: Otworzyłem biurko. Zabrałem list. No i notes Maxa, w którym zapisane były nazwiska szantażowanych osób. No i aktualny stan finansów. Proszę. Proszę. Mam je tutaj. Wszystko jest opisane bardzo dokładnie.
2: No, czy brałeś coś jeszcze?
0: Nie, najważniejszy był list. No to zabrałem przypadkowo. Zresztą miałem mało czasu. Bałem się, że ktoś wejdzie do pokoju. No. Strasznie mi przykro, ale ja go nie zabiłem.
1: No ktoś go jednak zamordował.
3: Wszystkie poszlaki wskazują na Alana.
1: Słuchajcie, a może ktoś z nas jest maniakiem? No tak, czytałam kiedyś w Timesie o jednym mordercy maniaku. Nazywał się, no sobie zaraz przypomnę, John Corbis, czy jakoś
0: Glorio,
1: inaczej.
0: Glorio,
1: poczekaj.
0: To nie była zbrodnia popełniona przez szaleńca. Jest w niej coś bardzo logicznego.
3: W takim razie ty, Alan, jesteś mordercą. To jest najbardziej logiczny wniosek.
4: Zaraz. Pokażcie mi ten notes. O. No tak, oczywiście. Co? Alan wspominał, że Max pokazał mu pieniądze. 10 tysięcy funtów. Tak. No i to jest zapisane w notesie. O. A w kopercie było tylko 5 tysięcy. To znaczy, że kradzież jednak została popełniona.
0: O. Brawo. A. I to jest właśnie dowód mojej niewinności.
1: Ale ja nic z tego nie rozumiem.
0: Zaraz. Wszystko wytłumaczę. No. Ktoś zamordował Maxa i znalazł u niego w biurku 10 tysięcy funtów.
1: Tak.
0: Zostawił te 5 tysięcy, którymi chwalił się Max, a wziął resztę, czyli drugie 5 tysięcy, o których nikt z nas nic nie wiedział.
4: Ale no... ty wiedziałeś o tym, Max ci to powiedział.
0: No, morderca nie mógł tego przewidzieć.
3: A co z tego wynika? Ja nadal nic nie rozumiem.
0: To przecież proste. Ktoś chciał zasugerować, że nic nie zginęło.
4: I wykluczyć morderstwo na tle rabunkowym.
0: No brawo. Logiczne, że zrobił to ktoś, kto nie miał żadnych motywów poza rabunkiem. Żadnych poza rabunkiem.
1: Ja
0: ich miałem mnóstwo.
3: Ja też? Nie cierpiałem Maxa. Nienawidziłem go.
4: Ja nie mogłam mu oddać długu. Gloria też miałaby swoje powody do niechęci.
0: No więc kto pozostaje?
4: No, Patryk.
0: No?
2: To jest wytwór chorej wyobraźni.
0: On nawet nie znał Maxa.
3: Tak jest.
0: A gdyby tak znaleziono te pieniądze na przykład gdzieś... No, w samochodzie, Susan. A jestem pewny, że właśnie tam je ukryłeś, Patryk.
2: Jakby tam nawet były, to musiałbyś udowodnić, że to ja je tam schowałem.
0: No, to nie byłoby takie trudne, ponieważ tylko ty wychodziłeś na zewnątrz po rękawiczki, prawda? Nikt inny nie opuszczał willi przez cały wieczór. I tu popełniłeś błąd. Tak, teraz trzeba tylko czekać na przyjazd policji. Zaraz będzie tu za 10 minut. No, ona dobrze. Przeszuka wszystkie samochody.
1: Więc to ten chłopiec...
3: Zrobił tylko to, o czym niektórzy z nas myśleli.
4: Boże, może i pomyśleć, że ja go tu sprowadziłam. To zbrodniarz.
0: Myślę, że Patryk nie chciał go zabić. Nie. Zapewne chodziło mu tylko o pieniądze, ale Max go zaskoczył.
4: Cieszę się, że niedługo będzie tu policja i zabierze go.
0: Nie.
4: Co nie?
0: Damy mu uciec.
4: Ależ Alan!
0: Powiedziałem, damy Patrykowi uciec. On zrobił tylko to, co myśmy chcieli zrobić. No nie bądźmy obłudni. Teraz tu mam gdzieś... O, jest. Proszę. Tu mam rozkład lotów z lotniska w Edynburgu. Radziłbym ci opuścić wyspę, Patryk. Ja sam zresztą brałem to pod uwagę i dla siebie. Możesz wziąć mój samochód. Nie, nie. Musiałbyś przekładać pieniądze z wozu Susan. To zajęłoby zbyt dużo czasu. Za kilka minut będzie tu policja.
2: Dobrze, zrobię tak jak mówisz. Mam przyjaciół w Stanach. Słuchajcie, ja przecież nie...
0: Słuchaj, samochód zostaw przed lotniskiem. I nie zapomnij zabrać resztę forsy z góry. Może ci się przydać.
3: No, to chyba było najlepsze wyjście.
2: Wziąłem pieniądze, postarałem się zostawić trochę odcisków palców. To wam zaoszczędzi kłopotu.
0: Jedź, jedź, jedź. Masz mało czasu, masz 10 minut.
2: Ale powiedz, Alan, dlaczego to robisz?
0: Jeśli cię złapie policja, wszystko to, o czym tu mówiliśmy, wyjdzie na jaw. Dostanie się do prasy. Sam rozumiesz, że nikomu z nas na tym nie zależy. No spływaj się, no.
4: Żegnaj, Patryk.
0: Ale

Dlaczego nic nie mówicie? Straszna jest ta cisza. Niech ktoś włączy radio.

0: Uwaga, proszę Państwa, podajemy komunikat. Z powodu strajku pracowników lotnictwa wszystkie loty pasażerskie w ciągu najbliższych dni zostają odwołane. A teraz w dalszym ciągu słuchamy muzyki.
1: W teatrzyku Zielone Oko wystąpili Ewa Milde, Roman Wilhelmi, Ewa Wiśniewska, Henryk Bołkołowski, Jan Englert i Marian Opania.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Hey, baby. You know, I've been thinking.